0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Ja jestem tylko od rejestrowania śladów, księżniczko. Żachnął się. Od myślenia są detektywi. Ty uważasz się za detektywa?
2: Znajdź lepiej te staniki i sznurki do żaluzji, a będziesz miał mnie z głowy. Westchnęła zniechęcona, chociaż tak naprawdę chciałaby mu odpyskować najwulgarniej, jak potrafiła. Strasznie utrudniasz.
3: Zamruczał coś pod nosem o nepotyzmie Silewiczów i durnych babach. Ale wiedziała już, że nie odważy się odesłać jej z kwitkiem.
2: Martwiła się teraz tylko o to, żeby zdążył znaleźć właściwe zdjęcia, bo ruszał się jak mucha w smole. Kiedy traciła już nadzieję, podsunął jej pod nos fotografię szuflady z bielizną. Faktycznie. Wszystkie biustonosze były poprzecinane, ale nie było na nich żadnej krwi ani niczego, co mogłoby świadczyć, że są obiektem przestępstwa.
1: Nie wiemy, ile ich było i czy nie zabrał jakiegoś na pamiątkę.
2: Poinformował ją, zniżając głos. Zabrał na pewno. Stwierdziła z powagą, całkowicie skupiona na powiększaniu zdjęć. Kontynuowała bardziej do siebie niż do niego. Pytanie, czy teraz, czy wcześniej? I ile razy już tu był? A skąd wiecie, że należały do ofiary? Emilia Strączyk była w tym domu tylko przyjazdem. Czyja to jest sypialnia? Jej matki? Facet najpierw otworzył usta ze zdziwienia, a potem nieznacznie pokręcił głową.
1: Musisz gadać z Tymińską. Wymigał się od odpowiedzi. To ona nadzoruje śledztwo.
2: Tym razem błyskawicznie odnalazł zdjęcie splątanych sznurków do żaluzji.
1: Masz, naciesz się.
2: Wyburczał i zaraz odebrał jej aparat, bo Lena znów przeglądała kolejne fotografie i powiększała szczegóły.
1: Ej, tylko niczego mi nie skasuj.
2: Jesteś pewien, że te sznurki tam leżały? Dopytała z niedowierzaniem. Nikt nie był wcześniej na miejscu zdarzenia?
1: Za dużo tych pytań, idź do szefowej. Może ci odpowie.
2: Wyraźnie się zniecierpliwił.
1: Koniec audiencji.
2: Lena wahała się, czy faktycznie nie zrobić tak, jak jej radził. W końcu z Tymińską już się poznała i mogłaby podejść ją, przymilając się albo okazując pokorę.
3: Ale szósty zmysł podpowiadał jej, że ta strategia tylko wkurzy prawniczkę.
2: Przesunęła znów daszek naprzód i z pochyloną głową ruszyła do wyjścia. Przy drzwiach sięgnęła po telefon, żeby napisać do Marka, a wtedy zobaczyła, że ma kilka SMS-ów od posterunkowego Maćka Jędrasika. Zapięła ciaśniej bluzę pod szyją i wybrała numer do brata, ale od razu włączyła się poczta głosowa. Szukała go wzrokiem i w końcu założyła, że zdaje raport zwierzchnikom, więc wstukała: odmeldowuję się, wracam do domu. Nie minęła sekunda, otrzymała automatyczną wiadomość.
3: Zadzwonię później.
2: To ją upewniło, że Marek jest zajęty, a ona nie chciała nikomu więcej rzucać się w oczy, więc chyłkiem opuściła rezydencję i skierowała się do parkanu. Postanowiła poszukać jakiejś mniej reprezentacyjnej bramy, bo przy głównym wejściu roiło się od oficjeli. Planowała przy okazji sprawdzić okolice. Przed dokonaniem napadu sprawca musiał ją dobrze poznać, skoro udało mu się zniknąć z miejsca zdarzenia niezauważonym. W śledztwach, które dotąd prowadziła, zdecydowana większość ofiar znała swoich gwałcicieli. Spraw, w których nigdy nie ustalono tożsamości napastnika, było zdecydowanie mniej, ale też były to brutalniejsze akty przemocy.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: OKOP 1920. W 1920 roku Gombrowiczówna kończy 21 lat. Od sierpnia pracuje w Obywatelskim Komitecie Wykonawczym Obrony Państwa. Na jego czele stoi generał Józef Haller, organizator Armii Ochotniczej. W odpowiedzi na apel na terenie całego kraju powstają regionalne, powiatowe i miejskie komitety obrony państwa. W ich skład wchodzą zazwyczaj osoby cieszące się znaczącym autorytetem w lokalnych środowiskach. Celem działalności komitetów jest werbowanie ochotników do Armii Ochotniczej oraz zebranie środków na jej wyekwipowanie. W każdym powiatowym komitecie obrony państwa funkcjonują sekcje propagandy lub agitacyjna, zaciągowa lub werbunkowa, finansowa, sanitarna, pomocy dla żołnierza lub opieki nad żołnierzem, opieki nad rodzinami żołnierzy, opieki nad uchodźcami, samoobrony lub straży obywatelskiej. Organizacje kobiece włączają się głównie w działania sekcji opieki nad żołnierzem. Kobiety szyją odzież, przygotowują środki opatrunkowe, paczki żywnościowe dla żołnierzy i organizują ich wysyłkę na front. Niejednokrotnie dowożą też żywność na linię frontu. Pomagają w zakładaniu szpitali, punktów rekrutacyjnych, stacji dla rodzin ewakuowanych z Kresów Wschodnich. W patriotyczną działalność włączają się członkinie Ligi Kobiet, Katolickiego Związku Polek, opieki nad żołnierzem polskim, pracy narodowej, Związku Ziemianek, Narodowej Organizacji Kobiet, Polskiego Białego Krzyża, Koła Polek. Każda z tych organizacji prowadzi zbiórkę pieniędzy na Wojsko Polskie. Kobiety w wielu mazowieckich miastach, zgodnie z uchwałami walnych Zgromadzeń Katolickiego Związku Polek i Narodowej Organizacji Kobiet z 14 lipca 1920 roku, domagają się od władz miejskich zamknięcia domów gier, rozpusty, kabaretów i punktów sprzedaży alkoholu. Wywierają też moralną presję na mężczyzn, by zapisali się do Armii Ochotniczej. Jeśli jakiś młody mężczyzna w cywilu pokaże się na ulicy, kobiety wołają „Łaziki na front”. To hasło wypisuje się na domach i transparentach. Mazowieckie ziemiaństwo cechuje patriotyczna postawa. Jego determinacja w przygotowaniach do odparcia bolszewickiej inwazji wynika m.in. z obawy o dalszą egzystencję. Sowietyzacja Rzeczypospolitej musi przecież przynieść likwidację warstwy ziemiańskiej. Na chwilę cichną spory pomiędzy różnymi klasami społecznymi. Chłop, robotnik, ziemianin, inżynier, lekarz, nauczyciel, kupiec, przemysłowiec, rzemieślnik – wszyscy włączają się w wielki pochód ochotniczej armii. Jarosław Iwaszkiewicz pisze, że był to dziwny widok.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze.

0: ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.

Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę.

0: Tanka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
2: Przez cały dzień RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Po reklamie.

0: Czas na śniadanie.
1: Gente de zona, una vez más, homenaje a Bárbaro de Rio.
0: 181 dzień roku, 30 czerwca i proszę, i wtorek, i proszę, i w kalendarzu świąt nietypowych, od niego jak zwykle zaczynamy, dzień motyla kapustnika. Kiedyś bardzo popularny, teraz ponoć jego populacja maleje, mam nadzieję, że popularność jednak, nie? Chociaż są tacy, co kapustnika nie lubią, bo wiadomo, zjada różne rośliny, no ale teraz te rośliny pryskamy, więc motyla mniej. To ja zapraszam tymczasem na poranek, z którego możecie korzystać dowoli. Radiowe, wakacyjne śniadanie mistrzów, pełne, mam nadzieję, jedynie wzlotów. Mam nadzieję również, że pomoże wam po prostu porannie rozwinąć skrzydła. No i pośpiewajmy razem. Motylem jestem. Lekka pieśń. Irena Jarocka, Andrzej Tylczyński. Dźwięki z 40-latka. 8 minut brakuje do 7. Dzień dobry.

0: Był motyl, był biały delfin umno. Mnóstwo zwierzątek u nas, małych i dużych, i prowadzący ten poranek wakacyjny dla was, no Łukasz właśnie. Wojtusik, Anna Wachowska.
1: W takim towarzystwie.
0: Fakty pierwsze za chwilę.
1: Tak
0: a
1: jest.
0: W nich?
1: Rzuty karne rozstrzygnęły bitwę o 1/8 finału mundialu. Za burtą Holandia, a Maroko gra dalej. Potem eksplozja w Monako, wielogodzinne przesłuchanie byłego ordynatora szpitala południowego w Warszawie i ekstremalne upały w Polsce.
2: Ja już nie mogę. Za dużo. Fajnie, że jest ciepło, ale już jest po prostu za dużo.
1: Słyszymy się za chwilę.
0: No i fajnie, że... Przepraszam, no muszę to powiedzieć. Maroko, Paragwaj, Maroko. Szczegóły za moment.
3: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko ~42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.

0: dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Nie wszystko zależy od nas.
2: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
1: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa Pięciu. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rębowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
7: Po reklamie.

0: 30 czerwca, wtorek, jest siódma, słuchacie RMF Classic, RMF Classic, Warszawa, zaczynamy wakacyjne śniadanie mistrzów od faktów, które ma dla nas Anna Wachowska.
1: Sensacja na piłkarskich mistrzostwach świata. Maroko wygrało w rzutach karnych z Holandią 3-2 w meczu 1/16 finału. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 1-1. Niemcy także po remisie 1-1 i rzutach karnych przegrali z Paragwajem i jadą do domu. Nie potrafię tego ubrać w słowa. Zagraliśmy dobrze, ale nie wystarczyło. Mówił jeden z niemieckich fanów. A ci z Brazylii cieszą się, bo Canarinhos, chociaż przegrywali z Japonią, ostatecznie wygrali 2-1. Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire. Klub wita go jako ikonę światowego futbolu. 37-letni napastnik przez ostatnie 4 sezony grał w Barcelonie. Wcześniej występował w Bayernie Monachium, Borussii Dortmund i Lechu Poznań.
2: Poranne fakty RMF Classic.
1: W faktach RMF Classic pilna informacja sprzed chwili od naszego reportera. Jedna osoba nie żyje, 6 jest rannych po zderzeniu 2 samochodów na ulicy Lipowej w centrum Lublina. Ulica jest zablokowana. W Monako doszło do eksplozji pozostawionego na ulicy plecaka. Jednym z poszkodowanych ma być ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew, informuje AFP. W wyniku wybuchu ranne zostały 3 osoby. Kobieta i mężczyzna znajdują się w stanie krytycznym, natomiast 13-letni chłopiec odniósł lżejsze obrażenia. Trwają poszukiwania osoby, która pozostawiła plecak. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Prokuratorzy są zadowoleni z efektów przesłuchania świadka i tego, co mogli się dowiedzieć, oświadczył Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Tym świadkiem przesłuchiwanym przez wiele godzin był były ordynator warszawskiego szpitala południowego Emil Jędrzejewski. To ten lekarz ujawnił nadużycia, do których miało dochodzić w lecznicy. A z czego wynika to zadowolenie śledczych? O tym nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
3: Świadek odpowiedział na wszystkie pytania śledczych. Protokół liczy 29 stron, mówił prokurator Skiba. Nie ujawnił treści zeznań, podkreślił natomiast, że weryfikacja informacji przekazanych przez lekarza będzie wymagać powołania nowych świadków i zebrania kolejnych dowodów w postaci dokumentu.
4: Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
3: Najpierw przesłuchiwane będą osoby z personelu szpitala południowego.
4: Jest to podyktowane tym, że zależy nam w pierwszej kolejności na zweryfikowaniu informacji, kwestii, które mogą mieć znaczenie przede wszystkim dla bezpieczeństwa pacjentów.
3: Dopiero później przyjdzie kolejna urzędników nadzorujących ten szpital.
1: Dziś niestety nie odpoczniemy od upałów. Synoptycy ostrzegają, że gorąco będzie dziś w centralnej i południowej Polsce. Tam nawet 33 stopnie. A jak wy radzicie sobie z wysoką temperaturą?
5: Jest ciężko, ale...
6: Bidon jest, widzę woda.
5: Jest woda, tak. Dopiero co wróciliśmy z urlopu, tak więc tak naprawdę nie czujemy różnicy. Woda, cały czas się nawadniamy, raczej w cieniu chodzimy. Jakoś dajemy radę. Jakoś nie przeszkadza nam to.
7: No staram się chłodzić, nie ruszać z domu, chyba że idę do pracy, tak jak dzisiaj.
8: Jest ciężko, ja już nie mogę. Za dużo. Fajnie, że jest ciepło, ale już jest po prostu za dużo.
7: Co w bidonie?
8: Kolagen, więc witaminki cały czas, no i dużo, dużo wody przede wszystkim, bo nic się nie chce jeść przy takiej pogodzie.
9: Mam nadzieję, że w pociągu będzie klimatyzacja, bo wiem, że ludzie dawali informację, że pociągi nie były klimatyzowane, okna zamknięte i ponad 40 stopni w pociągach, więc zobaczymy.
1: Usłyszał w Warszawie Przemysław Mzyk. Najwyższą temperaturę w historii pomiarów odnotowano wczoraj na Śnieżce, czyli najwyższym szczycie Karkonoszy. Wyniosła 25,7 stopnia Celsjusza.
0: A bardzo wysokiej jakości fakty o 8 do nas wrócą. Teraz zobowiązanie padło.
1: Padło.
0: Wrócą do nas o 8 i teraz zerkamy do pogody.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Bardzo ciepły dzień dobry, mamy od 17 do 23 stopni, 17 w Koszalinie, 23 w Zakopanem. Proszę bardzo, stolica Tatr Polska rozogniona już, gorąco tam. I tam dzisiaj możliwe burze, padać trochę przed południem może miejscami w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku nad morzem sporo przejaśnień. Teraz podobnie w centrum i na południu, dzisiaj maksymalnie 35 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Nie czekamy, zaczynamy wakacyjne śniadanie mistrzów. Zapraszam do radiowego stołu do godziny 11 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Co słychać?
0: Słychać już od rana, że Emilia i Lucyna mają imieniny. Wszystkiego dobrego. 30 czerwca urodzili się z kolei dwaj aktorzy polscy znani. Pierwszym jest Robert Więckiewicz, znacie go choćby z takich filmów jak Dom zły, Kler czy W ciemności Agnieszki Holland. Drugi to z kolei Lesław Żurek, aktor, którego znacie choćby z Kryminalnych, z Szadzi czy z Małej Moskwy. Dużo dobrego dla obu panów, a w poranku też dobra. I to wszelakie. Historyczny smaczek na dobry początek dnia za chwilę dostaniemy od Macieja. Przed 8 sprawdzę, co to oznacza, że produkt jest polski, co to oznacza dla nas konsumentów, no i dla naszej gospodarki. A i jeszcze na gali Szymborskiej będziemy, bo nagrodę otrzymała Marlena Niemiec.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów z szumem fal.
0: Z szumem fal, ale w otoczeniu najpiękniejszej muzyki filmowej i utworów, takich smaczków, jak choćby ten z Pulp Fiction.

0: Błyskotliwa muzyka do opowieści o błyskotliwym detektywie. Hans Zimmer i dźwięki z Sherlocka Holmesa, a u nas teraz błyskotliwa opowieść historyczna o dziadku Lecha i Czecha dziś będzie.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Pewnie się Państwo rozjeżdżacie po świecie za chwilę na wakacyjne podróże. Warto więc, abyście za granicami potrafili wytłumaczyć, skąd jesteście. W szkole Wam mówiono, że Słowianie przybyli do Europy ze wschodu. Kiedyś patrzono raczej w kierunku południowym. Żyjący w drugiej połowie wieku XV i nieco później Maciej Zmiechowa wszystko nam opisał. Czytamy. Polacy biorą swój początek od Słowian. Słowianie natomiast od Jawana, syna Jafeta, poprzez Eliszę. Noe był bowiem ojcem Sema, Hama i Jafeta. Jafet był ojcem Jawana oraz jego braci. Jawan zapoczątkował i rozmnożył lud Greków nad Morzem Jońskim i Egejskim, a poprzez swojego syna Eliszę był ojcem Słowian. Morze Jońskie bierze swą nazwę właśnie od imienia Jawana. Słowianie wkrótce po Grekach zdobyli i wzięli w posiadanie tereny na zachodzie. Serbię, Dalmację, Mezję, Bułgarię, Bośnię, Chorwację, Slawonię i Panonię. Władcami byli tam Lech i Czech, wnukowie Jawana, którzy pochodzili z lędźwi Eliszy. Zamieszkiwali oni z krewnymi i rodzinami swoimi działy Chorwacji i Slawonii. Siedzibą władcy i główną ich rezydencją był zamek Psari i wieś o tej nazwie. Istnieje ona do dzisiaj nad rzeką Krupą, czyli wtedy w XV wieku wciąż jeszcze istniała i posiada bardzo wielu wieśniaków i mieszkańców. Ponieważ na skutek przyrostu ludności i rodów nie mieściły ich wówczas Dalmacja, Chorwacja i Slawonia, a często pojawiały się spory i krwawe walki, dlatego ci właśnie dwaj władcy, Lech i Czech, zgodnie podjęli zbawienną decyzję, zabrawszy swój majątek i ludzi z rodzinami i osadami, porzuciwszy swoje miejsca ojczyste, skierowali się na obszary na zachodzie. Wiedzieli bowiem, że obszary na wschodzie i na południu są już zajęte. Wyruszyli zatem i dotarli na Morawy i do Czech. Młodszy z braci Czech prosił Lecha, żeby mógł tam zostać. Lech się zgodził, zatroskany o braterską dobroć. Ustąpił prośbom i błaganiom Czecha i wyruszył ze swoimi ludźmi na północny wschód i dotarł na nieuprawiane ziemie Śląska i Wielkopolski.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: Symfonia zegarowa we fragmencie od pana Haydna, a skoro temat pojawił się zegara, to 7:22, a u nas teraz kontrola Tatr w Poznaniu. Niczego nie pomyliłem. Tatry w Poznaniu są.
1: Wakacje za kierownicą.
0: O co chodzi z Tatrami w Poznaniu? Chodzi o kursujące po mieście tramwaje czeskiego producenta. Będzie ich kontrola, a powód jest prosty. W jednym z pojazdów wypadł ostatnio silnik. Przemek Wałczyński sprawę zna.
2: Przewoźnik chce przyjrzeć się wszystkim tramwajom tego typu, aby sprawdzić, czy usterka miała związek z konkretnym egzemplarzem, czy wynika z konstrukcji pojazdu. Jak ustaliłem, to rutynowe działanie służb MPK w takich przypadkach. Nieczęsto zdarza się, aby z pojazdu odpadał silnik. Każdy tramwaj, zanim wyruszy rano na miasto, przechodzi standardowy przegląd. Teraz kontrola ma się skupić na układzie napędowym. Kursujące po Poznaniu Tatry zbudowano jeszcze w latach 90. Pierwotnie miały kursować po trasie PST. Kilkanaście lat temu pojazdy przeszły gruntowną modernizację.
0: Ja o tym wszystkim prosto ze stolicy Wielkopolski opowiadał nam Przemek Wałczyński.

0: Patrick Doyle i dźwięki z Kopciuszka nam towarzyszą. 7.28, za chwilę kolejny pakiet wieści pogodowych w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, a potem mnóstwo dobroci mam dla was dźwiękowo, czyli bardzo smacznych, muzycznych propozycji. Będzie spotkanie ze Zbigniewem Wodeckim i jego twórczością, a będzie także Billie Jean.
1: Reklama. Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Kiedy pożegnamy się z żarem z nieba, przyznajmy, męczącym i dezorganizującym nam codzienność, w czwartek, najprawdopodobniej w czwartek, za dwa dni temperatura wróci do znacznie przyjemniejszych wartości. Będziemy mieli od 22 do 27 stopni. Dzisiaj chłodniej będzie nad morzem, tam w ciągu dnia nie więcej niż 25 stopni, takie są zapowiedzi, ale na Podkarpaciu to 35 stopni nam się zapowiada. Teraz od 17 do 23 stopni. Napisała Ewelina bardzo rozpaczliwego maila. Do biura po dwóch tygodniach bez biura. Dajcie siły. No spróbujemy coś w tej kwestii zrobić. W końcu od tego również jest śniadanie mistrzów wakacyjne w RMF Classic. A w nim król. Michael Jackson dla ciebie i Billie Jean. Byle do przodu. A weekend już niedługo. Ewelina. Będzie dobrze.

0: Zagraliśmy wabank. 23 minut brakuje do 8. To teraz wieści ekonomiczne nam się należą.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Ten zaczynamy od ustaleń paliwowych. 95 teraz kosztuje nie więcej niż 6 zł. Za litr benzyny 98 płacimy 6,68, nie więcej, a za olej napędowy 6,19 i to są ceny ciut niższe niż wczoraj na stacjach paliw. A teraz ważny znak dla nas, konsumentów. Polska żywność jest oznaczana na opakowaniu znakiem produkt polski. No i dzięki temu wiemy, które produkty pochodzą od lokalnych producentów z naszego kraju. Jak kupowanie polskich produktów wpływa na naszą gospodarkę? O to zapytaliśmy Jana Golbę, zastępcę dyrektora Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Wszyscy wiemy, że jeśli ja będę kupował na przykład od pana, a nie od sąsiada z zagranicy, to te pieniądze zostaną u pana w kieszeni, to znaczy, że pan z tych pieniędzy zapłaci podatek, a ten podatek będzie wspierał nasze różne sektory, które są nam potrzebne, czy nawet budowę dróg choćby nawet. To jest bardzo ważny wymiar. Po drugie, budujemy siłę naszych producentów, dlatego że oni mogą się rozwijać, wdrażać innowacje, nowe produkty, wzmacniając swoją konkurencyjność na obszarze również takiej międzynarodowej konkurencji, ponieważ na naszym rynku są równie produkty z innych krajów. Na szczęście polska żywność ma dobrą opinię wśród naszych konsumentów i jest ten produkt często wybierany jako właśnie taki pożądany. Niektóre osoby są do tego bardzo mocno przywiązane i to jest po prostu zwyczajnie informowanie, takie rzetelne informowanie o pochodzeniu produktów. Jest to najłatwiej sprawdzić, mają logo. Natomiast mamy również bardzo, jesteśmy na rynku międzynarodowym i to też jest ważna kwestia, że nasi rolnicy konkretnie, którzy produkują te produkty albo surowce do tych produktów, no bo tak naprawdę nie zapominajmy o tym, że to jest produkt o znaczeniu, które dotyczy żywności, produktów spożywczych, czyli to jest cała gospodarka, cały sektor spożywczy. To jest od rolnika, czyli od ziarenka do bochenka, czy też od pola do stołu, a dla zwykłego konsumenta zwyczajnie ważne jest, że on chce wiedzieć, że te produkty po prostu zwyczajnie daleko i drogi nie przebywały, bo są z lokalnej gospodarki, więc choćby nawet czas transportu do sklepu czy gdziekolwiek jest relatywnie niedługi.
0: Opowiadał nam Jan Golba, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Już nie czekamy, już zapraszamy. Toruń! To miasto, które otworzy naszą filmową mapę Polski z RMF Classic, to takie miasto, w którym między innymi Prawo i Pięść, między innymi Rejs. I to nasz pierwszy przystanek na naszej wakacyjnej akcji, wakacyjnej trasie, którą kolejne przystanki wy układacie. 1 lipca po 10 widzimy się na dachu kawiarni przy bulwarze filadelfijskim w Toruniu. Mówię, że widzimy się, dlatego że ja tam też będę i cała ekipa RMF Classic, a z nami goście. Między innymi niektórzy słuchacze, którzy zgłosili Toruń do naszej zabawy. Oprócz tego między innymi Jarek Jaworski, którego możecie kojarzyć z festiwalu Toffee Fest, opowie nam o innych produkcjach poza na przykład Rejsem, które były realizowane w Toruniu. Będzie także piernikowa wyprawa śladem pierników artystycznych. No to jeszcze na pewno nie wszystko, dużo niespodzianek. No i przede wszystkim będziemy mogli się zobaczyć, porozmawiać. Na to liczę. Po 10 bulwar filadelfijski, Toruń, jutro tam się widzimy, a kolejne miejscowości zgłaszajcie. Czekamy, formularz zgłoszeniowy na rmfclassic.pl.
0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.

0: Ku ochłodzie, czyli muzyka na wodzie od pana Händla. Wodne tematy za nami, a przed nami sprawy związane z faktami. Anna Wachowska wie co w faktach.
1: Po tragicznym wypadku w Lublinie są utrudnienia w centrum. Po upałach burze. Mamy załamanie pogody w Śląskiem. Ministerstwo Obrony za pomocą sztucznej inteligencji zmanipulowało zdjęcie z poznańskich obchodów. Będą też zaskakujące fakty z mundialu. We cannot believe what happened today here in this stadium. Kibice nie potrafią uwierzyć w to, co się zdarzyło. Drużyny Niemiec i Holandii wracają do domów.
0: Paragwaj, fakty ósmy.
2: Reklama. Mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
4: Dobry design i nowinki zza oceanu.
3: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
4: To nasz plan na życie z klasą.
3: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
5: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.

0: I proszę, już ósma. I proszę, już fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma dla nas Anna Bachowska.
1: Jedna osoba nie żyje, 6 trafiło do szpitala. Po wypadku na ulicy Lipowej w centrum Lublina są duże utrudnienia, informuje nasz reporter Dominik Smaga.
2: Przed 4 rano kierowca BMW jadąc w dół ulicy Lipowej stracił panowanie nad pojazdem w okolicach centrum handlowego i cmentarza. Zjechał na lewą stronę i wbił się w Toyotę przewozu osób jadącą w kierunku Alei Racławickich. Na miejscu zginęła młoda pasażerka BMW. Pozostali uczestnicy wypadku trafili do szpitala. Lipowa jest całkiem zablokowana. Autobusy jadą Okopową i Narutowicza, trolejbusy nie kursują wcale przez Racławickie, tylko przez Głęboką.
1: Niespokojna, burzowa noc w Śląskiem. Wiatr łamał tam drzewa i zrywał linie energetyczne. 2 osoby zostały poszkodowane. Były też utrudnienia na lotnisku w Pyrzowicach. Jak dużo było strażackich interwencji? Sytuację w regionie opisze nasz reporter Marcin Buczek.
3: Strażacy mieli ponad 1200 wezwań związanych z pogodowym załamaniem. Chodziło o połamane drzewa i konary, zerwane przewody energetyczne czy pompowanie wody z zalanych miejsc. W tej chwili akcje prowadzone są jeszcze w ponad 20 miejscach. W powiecie wodzisławskim do szpitala trafiło dziecko, na które spadł oderwany konar drzewa. Z kolei w Lędzinach piorun uderzył w samochód. Kierowcę także odwieziono do szpitala. W okolicach Rybnika z powodu braku prądu zatrzymany został pociąg. Uszkodzonych zostało także ponad 30 dachów. Z powodu burzy na lotnisku w Pyrzowicach nie wylądowały 3 samoloty. Maszyna lecąca z Burgas została przekierowana do Ostrawy, a 2 kolejne samoloty z Warszawy oraz Paryża zostały zawrócone.
1: Kontrowersje w sieci wywołało zdjęcie z rocznicowych uroczystości w Poznaniu opublikowane przez wiceszefową resortu obrony Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką. Fotografia została wyretuszowana w rzucający się w oczy sposób, co wzbudziło pytania o cel takiego zabiegu. Uwagę zwrócił zwłaszcza zamazany napis na koszulce mężczyzny z tłumu stojącego za Sobkowiak-Czarnecką oraz osobliwe, niestandardowe elementy na mundurze żołnierza stojącego obok niej. Po pytaniach internautów głos zabrało Ministerstwo Obrony Narodowej, które przyznało się do użycia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Możecie to zobaczyć na rmf24.pl.
4: Fakty RMF Classic ze świata.
1: Brazylia, Paragwaj i Maroko grają dalej. Awansowały do 1/8 finału mundialu w Ameryce Północnej. Sensację sprawiła drużyna Paragwaju, eliminując po rzutach karnych 4-krotnych mistrzów świata, Niemców. To piłkarskie starcie oglądał nasz korespondent Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry. Niemieccy kibice są załamani. Smutek na stadionie w Bostonie. Ogromna złość na drużynę narodową. Powinni wrócić do Berlina i zastanowić się, co robią, bo z taką reprezentacją narodową niczego się nie wygra. Muszą wrócić do domu i wszystko przemyśleć od nowa. Niektórzy kibice bezpośrednio po meczu wzywali już do ustąpienia selekcjonera. Za to ogromna radość wśród kibiców z Paragwaju. To najlepsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek przeżyliśmy. Moje pokolenie nigdy nie oglądało reprezentacji grającej na takim poziomie. Ta energia, którą dziś zobaczyliśmy, sprawiła, że był to najlepszy mecz, jaki kiedykolwiek przeżyłem. Kibice Paragwaju wpadli w euforię.
1: Maroko po rzutach karnych wysłało do domu drużynę Holandii, a marokańscy kibice świętują. Do końca mundialu, którego finał zaplanowano na 19 lipca, pozostało 28 meczów.
0: Viva Futbol! Będziemy tym spotkaniom się przyglądać, które przed nami. Jak słyszycie, emocje i zaskoczenia to coraz częściej chleb powszedni mundialu. W faktach będziemy donosić porannie, co wydarzyło się na mundialu. A najbliższe fakty o 9:00. Teraz zerkamy do pogody.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: 19 stopni w Szczecinie, 22 w Bydgoszczy i w Toruniu, 23 w Warszawie i w Rzeszowie. Uwaga, uwaga, 24 stopnie miejscami w Zakopanem. Tak nam się rozkłada temperatura o poranku, czyli jest bardzo ciepło już. Najcieplej znowu będzie we wtorek na Podkarpaciu, bo w poniedziałek też tam było najcieplej. Gorące 35 stopni w Rzeszowie się zapowiada. Mniej więcej około godziny 15 jutro nadal gorąco i do tego burzowo się zrobi.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: I 5:05 do prasy zaglądam, a tutaj proszę, pierwsza kobieta baca, o niej więcej za chwilę w przeglądzie prasy, o niej pisze Newsweek. Do tego kulturalne zaproszenia będę miał dla was na bardzo ważny symboliczny koncert na Baltic Opera Festiwalu, a to wydarzenie już w tym tygodniu grać dla nas będzie. Po 9:00 z kolei Resime prosto z Festiwalu Miłosza w Krakowie, tam wczoraj wręczono jedną z najważniejszych nagród poetyckich w naszym kraju, nagrodę imienia Szymborskiej za najlepszy tom poetycki z ubiegłego roku. Do kogo powędrowała, to się dowiemy po 9:00.
4: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
0: A ja obiecuję wam jeszcze przed 11:00 spotkanie z Ericiem Claptonem, spotkanie ze Stingiem, a także z grupą The Rolling Stones. Wcześniej Ladonna Mobile.

0: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Wakacyjny przegląd, wakacyjne tematy. Jak spędzają wakacje najmłodsi dorośli, a jak rodzice ich, jak seniorzy. Temu przygląda się dzisiaj Rzeczpospolita. No i wychodzi na to, że pokolenie Z wyjeżdża najczęściej grupowo, w gronie znajomych, a gdy już mamy własną rodzinę, to jedziemy z dziećmi, z kolei seniorzy najczęściej jadą parami. No mam wrażenie, że badania do tego nie trzeba było, żeby to jasne i klarowne było, ale tutaj więcej jest ciekawostek tak naprawdę. Kto wydaje najwięcej, na przykład na komfortowy nocleg w dobrej lokalizacji? Z badania wynika, że ludzie w wieku od 24 do 35 roku życia, im starsza jest ta grupa badanych, tym bardziej kalkulujemy wydatki i szukamy tańszych, ale jednocześnie dłuższych ofert. Dla najmłodszych w badaniu co się liczy, jeżeli chodzi o taki wyjazd? No, żeby było dużo atrakcji turystycznych i towarzyskich możliwości. Seniorzy z kolei cenią sobie już coś innego zgoła, czyli bliskość natury, spokojność, okolice, po prostu chcą wypocząć, a niekoniecznie szaleć, chociaż oczywiście są odstępstwa od tej reguły. Więcej o tym przeczytacie dzisiaj w Rzeczpospolitej. Była jedyną kobietą na szkoleniu wśród 18 mężczyzn, którzy początkowo patrzyli na nią z nieufnością. Wszystko się zmieniło, gdy zobaczyli płuce, czyli proces ugniatania oscypków, jak ona to robi. Wtedy, jak sama mówi, pojawił się respekt. Janina Rzepka, pierwsza kobieta baca, opowiada o swojej drodze do bycia bacą w rozmowie z Dorotą Geppert dla Newsweeka. Chociaż funkcję pełni od 13 lat, tradycyjne sery wyrabia od ponad 3 dekad. No i historię jej losu poznacie w bardzo dobrej rozmowie, którą znajdziecie w Newsweeku.
0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Poranek wielobranżowy.
1: Będziemy sobie trochę wspominać, to będą drobiazgi kulturalne, wieści, różnej treści wynikające z wywiadów i nie tylko, które pojawiły się w sieci. Klapa, gwizdy, widzowie wychodzący z kina w połowie seansu. Tak ponoć zaczęła się historia jednego z najbardziej kultowych filmów końca XX wieku. A o co chodzi? Film, który widziałem bardzo dużo razy na podstawie świetnej notabene książki Podziemny krąg Finchera z 1999 roku. Kompletnie na początku do widzów nie trafił, w USA zarobił około 37 milionów dolarów i był miejscami wybuczany przez publiczność w czasie premierowego pokazu. A dzisiaj co? A dzisiaj to klasyk, cytowany, analizowany, o którym w poranku RMF Classic wakacyjnym też mówimy. Takie rzeczy się zdarzają, tak się dziwnie historia plecie. A teraz zupełnie inna opowieść. Jeden z najsłynniejszych tytułów w historii gier trafia na ekrany. Tetris doczeka się własnego animowanego serialu. Produkcja Tetris World Builders powstaje z myślą o dzieciach, ale twórcy liczą też na starszych widzów wychowanych na tej grze. Fabuła ma opowiadać o młodych bohaterach, którzy z pomocą spadających klocków rozwiązują problemy i budują świat, pisze o tym Variety. Krótko mówiąc, inne historie potrzebują lat, dojrzewają, by stać się legendą, a inne próbują różnych pól eksploracji, jak to ładnie mówią, by tą legendą nadal być. Ja polecam serial animowany Maul. To historia Dartha Maula. Świetnie zrealizowana, naprawdę znakomicie się to ogląda.
0: 1001 drobiazgów w RMF Classic. Czynne całą dobę.

0: Światło, którego nie widać, James Newton Howard, ósma 27. Za chwilę kolejna porcja faktów, a po niej tanecznie będzie. Pan Patrick Swayze prowadzić nas będzie. Będzie także temat z poszukiwanego i będą The Temptations.
1: Reklama. Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!

0: Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy w Oseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: I rośnie nam temperatura, oj, rośnie w wielu miejscach kraju już więcej niż 20 stopni, na przykład w Łodzi 22 stopnie, podobnie jest w Lublinie, podobnie w Kielcach, 23 stopnie w Rzeszowie. I to dziś będzie jedno z najbardziej rozgrzanych miast na pogodowej mapie naszego kraju. Po południu na Podkarpaciu nawet do 35 stopni. Rano może trochę i przed południem popadać w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Jutro będzie burzowo. To może do tańca państwa poproszę, zaproszę. Ja wiem, warunki biurowe, jedziecie pewnie do pracy, ale może tak się trochę pokołysać, szczególnie, że Patryk zaprasza. Bo jak wiadomo, she's like the wind. Dźwięki z Dirty Dancing teraz, a potem będę miał zaproszenia dla was na bardzo ważny festiwal.

0: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Doduś Matuszkiewicz jest autorem muzyki do tej produkcji. 8:38. Obiecałem, że wybierzemy się gdzieś. Lipiec już tuż, no więc wypada się wybrać. Wakacje się rozpoczęły. Początek nowego miesiąca będzie można zacząć bardzo przyjemnie. Spędzić go na Baltic Opera Festiwalu. W czwartek spotkanie z twórczością Wagnera w Operze Leśnej. No i mam zaproszenia na koncert Penderecki in Memoriam. To ważne wydarzenie 6 lipca. Trochę o tym wydarzeniu i o samym festiwalu opowiedział nam Rafał Kokot, dyrektor naczelny Baltic Opera Festivalu i dyrektor Symfoniety Krakowi.
1: Podczas Baltic Opera Festival z Tomaszem Koniecznym wspólnie chcemy oddać hołd pani Elżbiecie, która była członkiem komitetu honorowego Baltic Opera Festival i była dla nas taką, powiedziałbym, siłą, motywatorem. Prosiła, żebyśmy nigdy nie zwątpili, że to, co robimy, jest dobre, że pokazujemy światu to, co polska kultura może pokazać i odsłaniamy Operę Leśną, właściwie przywracamy operę do Opery Leśnej, bo mało kto wie, pokolenie młodszych osób, a myślę, że właściwie pokolenie powojenne niekoniecznie kojarzy fakt, że tak naprawdę słowo opera, nazwa Opera Leśna ma swoją, to jest szczególna historia, bo przecież tam jeszcze grubo przed wojną odbywały się właśnie festiwale operowe i Sopot był nazywany Bayreuth Północy. Tworzymy festiwal, w którym prezentujemy możliwości zarówno naszych instytucji kultury, naszych teatrów operowych, naszych rodzimych twórców, reżyserów, śpiewaków, ale również zapraszamy analogicznie i zespoły, i artystów z zagranicy. No, moja w tym roku szczególna rola właśnie przypada na 6 lipca, kiedy będę mógł powitać miłośników opery w Operze Bałtyckiej w Gdańsku i zaprezentować Muzeum Człowieka Penderecki Memoriam, szczególny projekt muzyczny, no bo to nie będzie typowy koncert. Składa się na niego oczywiście twórczość Krzysztofa Pendereckiego z tym punktem kulminacyjnym, jakim jest partita, i ta partita jest rzeczywiście projektem niezwykłym, dlatego że wzbogaconym również o elementy tańca współczesnego w choreografii Mariana Żaka. To jest też dość długa historia, ale warto przypomnieć, że sam maestro Penderecki był oczarowany, a właściwie najpierw udzielił zgody Marianowi do tego, żeby mógł przygotować choreografię do tego spektaklu, do tej muzyki może tak. I z tego właśnie powstał spektakl taneczny, który my w tym 2026 roku chcemy też móc zaprezentować. Dlatego Symfonietta pojawia się w zupełnie odmiennej roli, bo wszyscy kojarzą Symfonietę jako orkiestrę kameralną, która liczy nominalnie 20 osób, a tym razem na scenie będziemy mieli 48-osobowy skład, wzbogacone całkowicie, można powiedzieć, no nieoczywiste instrumenty, bo partita ma oczywiście obok podstawowego składu orkiestry smyczkowej instrumenty koncertujące, na przykład klawesyn, gitarę elektryczną, gitarę basową, harfę, czelestę. No więc tutaj jesteśmy, powiedziałbym, bardzo mocno rozbudowanym składem, do tego oczywiście sekcja instrumentów dętych drewnianych, dętych blaszanych i oczywiście instrumenty perkusyjne. Dlatego bogaty skład. Ciekawi mnie zamysł reżysera świateł Ady Bystrzyckiej. Ciekawi mnie koncepcja kostiumów Anny Sekuły. Bardzo się cieszę, że zaproszenie do objęcia funkcji kierownika muzycznego przyjął maestro Michał Klauza. Jesteśmy już po pierwszych próbach. Wszystko przebiega, wydaje się, zgodnie z planem.
0: Pięknie, że zgodnie z planem Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam, koncert 6 lipca o 19 w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. No i mamy zaproszenia na to wydarzenie. Piszcie do nas redakcja@rmfclassic.pl. To nie jedyne wydarzenie, na które mamy zaproszenia. Mówiłem o wagnerowskim koncercie. Ryszard Wagner, Złoto Renu, spektakl dla dzieci w Operze Leśnej o 18.01 lipca, jeżeli chcecie wybrać się na przykład rodzinnie na operę dziecięcą, to nie ma lepszej możliwości, jak skorzystać z naszych zaproszeń. Napiszcie, dlaczego nie powinno was na koncertach 6 lipca i 1 lipca zapragnąć. Redakcja @rmfclassic.pl

0: Muzyka strzeda po Wersam. Natalie Holt jest autorką. 9 minut brakuje do 9.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Wczoraj wystarczyło, że przez krótką chwilę pojawił się taki dźwięk. W ramach naszej nowej wakacyjnej zabawy Brzmienia lata i od razu Krzysztof napisał: tu Krzysztof Żeglarz z letnią historią, która do dziś przyprawia o dreszcze. Podczas jednego z rejsów po Mazurach na Śniardwach dopadł Krzysztofa nagle biały szkwał. Pojawił się znikąd. Wiatr był tak potężny, że mimo wyluzowanych żagli pędziliśmy jak motorówka. Wszystko trwało kilkadziesiąt sekund, ale to były bardzo nerwowe sekundy. Najgorsze było to, że działo się to blisko brzegu, tam gdzie jest płytko, a pod wodą czają się duże skały. Jedno uderzenie i mogło wszystko skończyć się katastrofą. Rozbity jacht, złamany maszt, zagrożenie dla całej załogi. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Krzysztof pozdrawia wakacyjnie, życzy spokojnych wiatrów, to ja dołączam do tych życzeń. Ahoj Krzysztofie! A do ciebie do jachtu powędruje taki piękny, wakacyjny bidon z fantastycznym logo. To oczywiście nasze logo RMF Classic. Na wasze historie związane z wodą, wodne przygody, które przeżyliście w czasie wakacji albo które zamierzacie przeżyć, bo może coś macie z wodą związanego w planach, czekam, zbieram je w tym tygodniu. Tylko w tym tygodniu. Temat wody to temat przewodni. W naszej zabawie Brzmienia lata najfajniejsze historie cytuję na antenie i dzielę się bidonami z logo RMF Classic, które dla was mam. Łukasz.wojtusik@rmfclassic.pl

0: Tedeum grają w śniadaniu mistrzów wakacyjnym, a potem o tym, co na świecie i w kraju opowiadają. Opowiadają, bo Anna Wachowska cały czas z nami. Fakty przed nami. Co w nich?
1: Na początek pytanie. W co gra Ukraina i Wołodymyr Zełański?
2: To nie jest gra z Polską, tylko to jest gra wewnętrzna.
1: Odpowiada Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Potem aktualny obraz faktów z województwa świętokrzyskiego, przez które przeszły gwałtowne burze.
3: Uszkodzonych zostało 10 budynków, przy czym w 5 przypadkach doszło do uszkodzenia dachów na domach mieszkalnych.
1: Powiemy też o nowym obowiązku dla tych, którzy wynajmują pokoje turystom. Czy górale dostosowali się do przepisów?
4: Jak ktoś i kogoś nie podkabluje, to raczej szybko nie zamontuje.
1: O co chodzi? Wyjaśnimy za chwilę.
5: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
10: Mediamarkt.
5: Po reklamie.

0: Minuta po dziewiątej, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic, Warszawa, Anna Wachowska.
1: To nie jest gra z Polską, tylko gra wewnętrzna. Tak napięcie dyplomatyczne na linii Kijów Warszawa skomentował w porannej rozmowie w RMF FM Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Dopytywał go o to Tomasz Terlikowski.
2: Nie słyszą, co się dzieje w Polsce?
3: Nie, oczywiście, że słyszą, tylko wykorzystują całe to zamieszanie, które sami sprowokowali, zresztą przecież pamiętajmy o tym, wykorzystują do zbudowania kapitału politycznego wewnątrz Ukrainy. Ewidentnie to służy Zełenskiemu, który miał z tym dosyć poważny problem. I te wskaźniki poparcia mu malały. Mówiło się o tym, że wybory muszą się odbyć jak najszybciej. Są teoretycznie poważni kontrkandydaci, jak chociażby generał Załużny, który siedzi w Londynie, jest tam ambasadorem Ukrainy. Więc Zełenski w sposób dosyć wyrachowany wykorzystuje tę sytuację dla swoich politycznych korzyści.
1: Przypominamy, prezydent Wołodymyr Zełenski skierował do Rady Najwyższej projekt ustawy przewidujący utworzenie Panteonu Narodowego. Mają w nim zostać upamiętnieni bohaterowie walczący o niepodległość Ukrainy. Pod koniec maja Zełenski ogłosił, że nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce. Gwałtowne burze przetoczyły się przez województwo świętokrzyskie. Jak wylicza starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik tamtejszych strażaków, najwięcej interwencji związanych było z powalonymi drzewami.
4: 33 interwencje dotyczyły powalonych drzew na drogach. 2 razy drzewa spadły na samochody. 3 interwencje dotyczyły zalanych pomieszczeń. W wyniku gwałtownych wiatrów, które towarzyszyły intensywnym burzom, uszkodzonych zostało 10 budynków, przy czym w 5 przypadkach doszło do uszkodzenia dachów na domach mieszkalnych.
1: Dziś także możliwe są burze? Przeczytacie o tym na rmf24.pl. 93 kg różnego rodzaju środków odurzających przejętych w ramach operacji Kryształ. Policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa skupiły się na wykrywaniu nielegalnych substancji w przesyłkach pocztowych i kurierskich. Jak wyglądała ta akcja służb? To wyjaśni Krzysztof Zasada.
5: Funkcjonariusze, w sumie ponad 700 mundurowych, wzięli pod lupę centra logistyczne, sortownie przesyłek, miejsca przeładunku przesyłek kurierskich. Działali też na lotniczych przejściach granicznych. Wykorzystywali specjalistyczny sprzęt i psy przeszkolone do wykrywania środków odurzających. W trakcie operacji sprawdzono ponad 2,5 tysiąca przesyłek. W ponad 500 przypadkach wykryto nieprawidłowości celno-skarbowe, natomiast nielegalne substancje znaleziono w 126 paczkach. Była to głównie marihuana, 65 kg, ale także m.in. klofedron, amfetamina, haszysz czy kokaina. W ramach akcji zatrzymano 7 osób, usłyszały zarzuty posiadania narkotyków i handlu nimi. 4 podejrzanych trafiło do aresztu.
6: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Od jutra w każdym wynajmowanym turystom pokoju, gdzie są łóżka, muszą być zamontowane czujki dymu. Jeśli w wynajmowanym obiekcie jest kominek czy piecyk gazowy, musi być także czujka czadu. Przedsiębiorcy mieli 1,5 roku na dostosowanie się do tych przepisów, ale przynajmniej na Podhalu większość tego nie zrobiła.
7: Znacząca większość w ogóle nie ma pojęcia o tego typu rozwiązaniu. Duża część, nie doczytując do końca albo opierając swoją wiedzę na plotkach i pomówieniach, zakłada, że chodzi o profesjonalne systemy przeciwpożarowe znane z hoteli, a jeszcze część po prostu ucieka od odpowiedzialności.
8: Pierwsze nam kozoli w kominkach nie polić, głoście w kominku nie mogą zapolić, ale czujka musi być. Ja myślę, że będą wysać tak jak i te gaśnice i będą zgłaszać tak jak i te podatki. Jak ktoś i kogoś nie podkabluje, to raczej szybko nie zamontuje.
1: Mówili Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej i przedsiębiorca wynajmujący kwatery. Trwa pierwszy tydzień wakacji. Polecamy Waszej uwadze nie tylko fakty w RMF Classic, ale także portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam znajdziecie artykuł pod tytułem Stopy na wakacjach. Zadbaj o nie krok po kroku. Wyjaśniamy, jak to zrobić i dlaczego to nie tylko kwestia estetyki.
9: No a ja teraz będę poził na to, czy będzie pogoda, czy będzie dys, czy nie będzie dysu. No zaraz to
1: będzie. Będziemy... czy nie będzie?
9: No a to zależy, to zależy. Albo będzie padało, albo nie będzie padało, panie Aniu. No to zależy, to zależy.
0: Sprawdźmy, jak to się ułoży. O 10 wracamy z faktami.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
9: No w Zakopanem to gorąco jest, panie, panowie, hej. Tam już może być nawet ze 27 stopni. A dzisiaj 30 stopni, 31 w Zakopanem, 35 możliwe na Podkarpaciu, w Rzeszowie tak gorąco ma być. Słońce rządzi na niebie, to dzisiaj w przeważającej części kraju. Trochę chmur jeszcze na Dolnym Śląsku, takich deszczowych. I na Opolszczyźnie będzie burzowo, jutro przede wszystkim spore burze.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Już za chwileczkę, już za momencik, najlepszy dowód muzyczny będę miał na to, że przeszliśmy w tryb wakacyjny w Śniadaniu Mistrzów. Będą opowieści lekkie do tego, szykuje takie opowieści lekkie dla nas profesor Ryszard Tadeusiewicz, który ma dla nas pomysły wycieczkowe, jakim tropem w tym roku idziemy, latem, jaką ścieżką, to już pan profesor zdradzi osobiście w nowym odcinku felietonu wakacyjnego. Zajrzymy też na Festiwal Miłosza, tam wczoraj rozdano nagrody imienia Szymborskiej, najważniejsze poetyckie wyróżnienie w tym kraju, a do tego gazety sprzed lat z datą 30 czerwca, czyli retrokiosk od Przemka Symczuka nam się zapowiada.
6: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na upały.
0: 7 po 9. Mówiłem, że muzycznie udowodnimy, że wakacje. Uwielbiam ten utwór. W tej aranżacji. No kultowy po prostu. I w wakacje go gramy. Eric Clapton, Layla.

0: duszy mam nadzieję, że również gra nam wakacyjnie bossanowa Quincy Jones i przepiękna ścieżka muzyczna do filmu, który opowiada jego historię. Teraz historię ma dla nas w wakacyjnym anturażu pan profesor, który otworzy właśnie nowy cykl w poranku RMF Classic.
1: Technika na lato w RMF Classic. Wakacyjne felietony naukowe profesora Ryszarda Tadeusiewicza.
2: Rozpoczynam wakacyjny cykl spotkań z Państwem od tego, by zachęcić do zwiedzania w trakcie urlopów, w trakcie wyjazdów, poza innymi ważnymi i ciekawymi rzeczami, również zabytków techniki. Takich zabytków techniki jest całe mnóstwo. Opisywałem kiedyś zabytki techniki na terenie Polski, a dzisiaj chciałbym podążyć w kierunku bardzo specjalnych zabytków techniki, jakimi są kanały. Kanały tworzono, żeby usprawnić komunikację, żeby ulepszyć gospodarkę wodną. No i te kanały mogą także służyć jako miejsca letniego wypoczynku.

0: Gra o Tron, temat główny.
1: Ramin Djawadi, 9.21. Słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów, a w nim...
2: Twoje zdrowie.

0: w RMF Classic.
1: Internet pomaga czy szkodzi seniorom? Nowe badanie z Kanady pokazuje, że jest i tak. Zależy, jak z tej sieci korzystamy. Ponad 13,5 tysiąca osób po 55 roku życia sprawdzono pod kątem wpływu różnych form komunikacji online na ich psychikę. No i jakie są wnioski? E-mail działa na plus. Proszę sobie przenieść na lewą stronę w kalendarzu. Poprawia samopoczucie, daje spokojny, uporządkowany kontakt. Z kolei media społecznościowe mogą pogarszać u seniorów nastrój. Powód jest prosty. Znajdziecie w nich mnóstwo treści stresujących, ale także treści, no, dzięki którym, czy też przez które porównujecie się z innymi. No, co ciekawe, komunikatory i rozmowy wideo praktycznie nie mają wpływu na zdrowie psychiczne, ani w jedną, ani w drugą stronę. Eksperci przypominają zatem, seniorzy to najszybciej rosnąca grupa internautów, dlatego ważne, by korzystać z sieci świadomie i wybierać to, co naprawdę wspiera relacje i dobre samopoczucie. Taką mam poradę.
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Leniwie i bez pośpiechu.
1: I z najpiękniejszą muzyką filmową na czas lata. Forrest Gump teraz.

0: Pobrzmiewa klasyka w śniadaniu mistrzów. Na nią zawsze znajdzie się miejsce w poranku RMF Classic. Trzecia partita na skrzypce solo we fragmencie od pana Bacha. Już 9:28, za chwilę do pogody zerkniemy, a potem rozdanie nagród, czyli gala nagrody imienia Szymborskiej na Festiwalu Miłosza. Zajrzymy tam na moment. Nagrody wręczono wczoraj wieczorem.
1: Reklama.
2: To os-

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
9: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Bardzo dużo słońca mamy w centrum kraju, trochę chmur nad Szczecinem, tam 21 stopni. Padać może przed południem, ciut na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Do dzisiaj wejdziemy w taką strefę burzową, jutro przede wszystkim burza, a dzisiaj gorąco, do 35 stopni nawet na Podkarpaciu się zapowiada. Jutro, tak jak powiedziałem, deszczowo, dzisiaj najchłodniej ma być nad morzem, nad Bałtykiem, do 26 stopni. 9.32, Salnia Beluszowa i Gianna Ostinelli się do nas wpraszają. Chętnie będziemy słuchali, co dla nas mają, a potem opowieść prosto z Festiwalu Miłosza i z pewnej gali.

0: Pan Strauss i tako rzeczy Zaratustra, a ja rzekę, że wczoraj w Teatrze Bagatela wręczono nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej. Po pierwsze za tom tłumaczony na język polski. Tutaj triumfował, co wiedzieliśmy już kilka tygodni wcześniej, Raul Surita za tom Surita opublikowany przez wydawnictwo Lokator. To taka nagroda, którą otrzymuje i sam poeta oraz osoba, która tłumaczyła jego poezję na język polski, a tą osobą była Marta Eloy Cichocka. Duże brawa. Natomiast jeżeli chodzi o nagrodę Szymborskiej za tom poetycki w języku polskim, wydany w 2025 roku, to nagroda powędrowała tutaj do Marleny Niemiec za tą książkę, która nosi tytuł Skroń, a opublikowało ją wydawnictwo Convivo. Ja na gali byłem, na to wszystko patrzyłem, no i z Marleną udało mi się chwilkę tuż po wręczeniu nagrody porozmawiać. Marlena stała na scenie, odbierała statuetkę, odbierała wielkie kwiaty i przyznaję szczerze, że chyba tym wszystkim była oczarowana, zadziwiona, onieśmielona. No i stąd takie było moje pierwsze pytanie.
1: A było tak, że nie wiedziałaś, co powiedzieć?
2: Tak było, dokładnie.
1: Tobie się łatwiej wyraża siebie tak na scenie, czy jednak przez poezję?
2: Myślę, że przez poezję, dlatego, że mam więcej czasu na to, żeby się nad tym zastanowić, co powiem, jak dokładnie, precyzyjnie to ujmę. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby właśnie precyzyjnie, możliwie określać to, co myślę i to, jak widzę daną sprawę. Więc poezja jest takim dobrym medium, dlatego, że jest dosyć takim skrytym zajęciem, gdzieś tam odbywającym się w przestrzeni własnego mieszkania.
1: Czekaj, próbujesz powiedzieć, że mimo to, że wydaje nam się, że poezja jest taka ulotna, to w twoim wydaniu jest konkretna, że potrafi być konkretna, że potrafi być dokładna, precyzyjna?
2: Tak, moim zdaniem poezja zdecydowanie jest konkretna i precyzyjna. Ten efekt właśnie takiej metaforyzacji rzeczywistości może być osiągnięty tylko przez to, że ona jest właśnie dokładna i konkretna. Moim zdaniem tak jest.
1: Ja przyznaję, że parę ładnych tygodni temu, kiedy ogłosili, szanowni państwo, z jury nominację, czytałem wszystkie tomy. Nie zawsze wszystko rozumiałem, ale z twojego tomu miałem takie wrażenie, że podmiot jest dociśnięty trochę, to znaczy przyciśnięty do ściany, że jest w tym całym zgiełku, w którym my na co dzień jesteśmy, tak jak nawet teraz tuż po gali, i to jest taka próba radzenia sobie z rzeczywistością.
2: Tak, myślę, że te odczucia są jak najbardziej trafne i dobrze oddają w ogóle cały klimat książki, takiego właśnie napływu bodźców, napastliwości, takiego ogromu, bezkresu, bezmiaru, a jednocześnie próby wypowiedzenia się w tym wszystkim.
1: To po takiej wypowiedzi, która została nagrodzona tom Skroń wydany przez Convivo nagrodą Szymborskiej, to jest to pytanie, to co teraz? No skoro masz najważniejszą polską nagrodę poetycką, to teraz już w zasadzie tylko trzeba odcinać kupony.
2: Nie no, piszę dalej oczywiście, piszę kolejny tom poetycki, na razie jest on dopiero w takim swoim rozpoczęciu, ale poezja jest dla mnie niesłychanie istotna i nigdy nie chciałabym, żeby zniknęła z mojego życia. Bardzo lubię ją czytać, bardzo lubię ją pisać i no, mam nadzieję, że to będzie wieczne w moim przypadku, w moim życiu i chciałabym po prostu to kontynuować.
1: No to tej możliwości kontynuacji, ja myślę, że finansowo taka nagroda, taką możliwość również spokojnie daje i zabezpiecza. Ci życzymy i czekamy na kolejne tomy. Raz jeszcze wielkie gratulacje, Marlena.
2: Bardzo dziękuję.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.

0: reklama.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: The Power of Love, muzyka z powrotu do przyszłości, a my wracamy do kalendarza za sprawą Przemka Semczuka, który zagląda do gazet sprzed lat. Co wydarzyło się w naszym pięknym kraju? Lat temu wiele, 30 czerwca.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 30 czerwca 1956 roku w Polsce było pochmurno i zimno. Jak informował Ekspres Wieczorny, w Toruniu nad ranem zanotowano zaledwie 5 stopni. Mimo chłodu w Warszawie na wieczór zapowiedziano coroczne wianki na Wiśle. O 18.30 na pływającej scenie mieli wystąpić Mieczysław Fok, Maria Chmurkowska, Władysław Walter i harmonista Włodzimierz Bieżan. Za to gorąco było na targach poznańskich, gdzie podpisano kontrakty o wartości 400 milionów rubli, co stanowiło równowartość 100 milionów dolarów. 4 ruble za dolara? Oczywiście po kursie państwowym. W Moskwie na czarnym rynku za dolara płacono 30 rubli, a w Warszawie około 100 zł. Czyli Kowalski w 1956 roku za swoją pensję mógł kupić aż 11 dolarów. 10 lat później, 30 czerwca 1966 roku, po wyjątkowo upalnym czerwcu prasa zapowiadała lekkie ochłodzenie i deszcz. Wraz ze spadkiem temperatur zaczęły spadać ceny warzyw. Jak donosił Kurier Polski, za kilogram buraków, cebuli, marchewki i kapusty trzeba było zapłacić po 2,50 zł. Niestety młode ziemniaki wciąż kosztowały 3,50, a pomidorów było mało. Dodajmy, że średnia pensja wynosiła w 1966 roku niespełna 2000. Tymczasem milicja na łamach życia Warszawy poszukiwała obywatela, któremu 5 lat wcześniej w Zakopanem skradziono aparat fotograficzny w Werra. Schwytany w Szczecinie złodziej przyznał się do kradzieży, ale do zamknięcia sprawy zabrakło poszkodowanego. 30 czerwca 1966 roku Kurier Polski chwalił również cenną inicjatywę tygodniowego żłobka w Poznaniu, czyli takiego, w którym pociechy zostawiało się od poniedziałku do soboty. Dzięki dofinansowaniu dzielnicowej Rady Narodowej dzielnicy Wilda, żłobek planował w miesiącach letnich zabierać maluchy na tygodniowe wczasy do Pożarowa. A wszystko po to, by rodzice mogli w tym czasie spokojnie pracować ku chwale ludowej ojczyzny.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: przyjemnie się zrobiło, prawda? Habanera to sprawiła. 3 minut brakuje do godziny 10:00, wtedy kolejna porcja faktów od Anny Wachowskiej. Co w faktach?
1: Śledztwo w sprawie dwóch wież umorzone. Od tej informacji rozpoczniemy fakty RMF Classic o 10:00, potem jezioro zamienione w cmentarzysko w Pilchowicach na Dolnym Śląsku.
2: Szczerze mówiąc, to może nie humanitarne, ale nawet zabicie ich prądem byłoby lepsze niż to, co teraz przeżyły.
1: I Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem zespołu Chicago Fire.
0: No i to jest ogień, to jest ogień.
1: O, jest.
0: O 10:00 fakty.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
15: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
16: Po reklamie.

0: 10:00, czas faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Anna Wachowska.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące dwóch wież. Chodzi o sprawę, w związku z którą wzywany do prokuratury był Jarosław Kaczyński. Śledztwo zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w zeszłym roku. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie, należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Trzy samochody zderzyły się na krajowej 8 na Podlasiu. Do kolizji doszło w Rybnikach. Chodzi o trasy Białystok Augustów i tam jedziecie wahadłowo. To był wyrok śmierci dla tysięcy ryb. Alarmują wędkarze z Pilchowic na Dolnym Śląsku. Chodzi o spuszczenie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce, informuje nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
2: Dno zbiornika, ale także brzegi rzeki Bóbr są dosłownie usłane martwymi rybami. Trudno oszacować, ile ich jest, ale zarówno wędkarze, mieszkańcy, jak i turyści są przerażeni.
3: Ja osobiście jestem zdruzgotana tym, co widzę. Te ryby, które są przed zaporą, takie ogromne i to wszystko do góry brzuchem, tragedia.
4: Jest masakra, jest smród, szkoda mi tych ryb.
5: Szczerze mówiąc, to może nie humanitarne, ale nawet zabicie ich prądem byłoby lepsze niż to, co teraz przeżyły.
2: Jezioro musiało zostać opróżnione, bo po powodzi tama wymagała pilnego remontu. Firma Tauron Polska Energia, która zarządza tym miejscem, deklarowała, że odłowi i przetransportuje ryby. Ale jak mówią mieszkańcy, to się najwyraźniej nie do końca udało.
6: Cmentarzysko ryb. Tutaj no ewidentnie ktoś powinien za to odpowiadać.
2: Czy dało się tego uniknąć? Czekamy na komentarz Tauronu.
7: Zdarzyło się w Ameryce.
1: Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem zespołu Chicago Fire. Kontrakt został podpisany, informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
8: Dzień dobry. Informację potwierdził trener drużyny nazywanej strażakami, informując media, że Robert Lewandowski jest teraz zawodnikiem klubu Chicago Fire. Reprezentant Polski może zadebiutować w klubie z Wiecznego Miasta 16 lipca. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2027-2028. Pozostały jeszcze kwestie proceduralne. Lewandowski musi uzyskać wizę P1 dla sportowców. Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, napisano w komunikacie klubu. Trener podkreśla, że to wspaniała informacja, że klub buduje silny zespół, stąd też pozyskanie Lewandowskiego. Klub zaznaczył, że sprowadzenie Lewandowskiego jest dowodem ambicji Chicago Fire, które chce walczyć o trofea oraz budować swoją markę na światowym poziomie. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
1: To jeszcze raz, kiedy zobaczymy Roberta Lewandowskiego na boisku? Trener Chicago Fire, Greg Berhalter, tak odpowiada. Mamy nadzieję, że zadebiutuje 16 lipca. Tak szybko? Żartujesz? Tak szybko. Najnowsze informacje zawsze najszybciej w faktach w RMF Classic. Słyszymy się o 11:00.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Na południu w kraju to już zdecydowanie wchodzimy w strefę upału. 28 stopni teraz w Rzeszowie, 27 w Katowicach, 29 w Zakopanem miejscami. Dziś do 35 stopni maksymalnie na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku od 31 do 33 stopni. Najchłodniej będzie i najprzyjemniej nad morzem, tam nie więcej niż 25-26 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Poranek RMF Classic w czasie wakacji ma wydłużony czas oddziaływania. Do 11:00 będę z Wami. Mamy czerwcowe ostatki, a ja przypomnę Wam dzisiaj, że w tym miesiącu obchodziliśmy Światowy Dzień Praw Osób Starszych i to jest temat, do którego za chwilę wrócę. I sprawdzę też, jak młodzieży zaczęły się wakacje. Czy tych kilka pierwszych wakacyjnych dni wystarczyło, żeby zupełnie zapomnieć o szkole?
7: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Błyk optymizmu z samego rana.
0: A muzycznie wybornie się zapowiada ta godzina. Gwiezdne wojny będą, będzie Englishman in New York, będzie kompozycja Marka Knopflera, a na dobry początek godziny klasyka, karnawał zwierząt.

0: Piękna gitara, prawda?
1: To oczywiście sprawka Marka Knopflera, temat z filmu, który nie zdobył jakiejś wielkiej popularności, mimo że to naprawdę dobry obraz jest. Metroland, 10 minut po godzinie 10. Dobre, mam nadzieję, wakacyjne śniadanie mistrzów trwamy. No i kończymy miesiąc, wracając jeszcze do jego połowy. 15 czerwca mieliśmy w kalendarzu Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Ale to jest takie święto, o którym mam wrażenie, że warto mówić codziennie. Pamiętać o osobach starszych nie tylko od święta. No i mamy ludzi, którzy dają seniorom przestrzeń do wypowiedzi również w mediach społecznościowych. Robi to m.in. Damian Stefańczyk, dziennikarz, twórca internetowy. Co sam uważa o takim dniu jak Światowy Dzień Praw Osób Starszych, o jego obecności w kalendarzu?
2: W tych seniorach jest ta olbrzymia głębia i mądrość, o której bardzo często zapominamy. Wiesz, to jest taka biblioteka, do której możemy sobie pukać i wchodzić i te książki czytać, bo każda osoba jest taką księgą, którą warto też odkrywać i widzę to teraz, tworząc ten podcast. Warto zatrzymać się i poświęcić uwagę idei, a ta idea, o której właśnie mówisz, jest przepiękna, więc sama świadomość tego, że o tym rozmawiamy dzisiaj i że słuchacze też zaznajmiają się z tym tematem, jest niezwykle ważna. Myślę, że to są ludzie, jakkolwiek to dziwnie brzmi, ale bardzo często wykreślamy ich trochę z naszego takiego spojrzenia na świat i bardzo wielu z nas, nam będzie dane być starszym. Więc jak spojrzymy na to z takiej perspektywy, że możemy nauczyć się pewnych rzeczy od nich, wynieść pewne lekcje i wdrożyć je w nasze życie, już mając te 20 czy 30 lat, no to jaka to jest fajna perspektywa. Może jakichś błędów nie popełnić, może otworzyć się na coś nieznanego. Wydaje mi się, że ten bagaż doświadczeń, który oni mają, można właśnie przeinaczyć w taką lekcję dla nas. No ale jak będziemy uważni, no bo można, wiesz, słuchać, ale nie słyszeć, czy jak to tam się mówi, więc warto też zatrzymać się i posłuchać właśnie ich historii.
3: Zasadnym będzie pytanie dla ciebie, co każdy z nas w swoim codziennym życiu powinien wiedzieć na temat wsparcia seniorów? Czy my jakoś osobiście w naszych mikroprzestrzeniach możemy się zaangażować w ich wspieranie?
2: Zdecydowanie. Myślę, że po pierwsze zauważenie. Po prostu zauważenie na ulicy, wiesz, ustąpienie miejsca w autobusie. Bardzo często ci seniorzy mówią, że po prostu są niewidzialni, że są duchami. Więc zauważam w sobie też zmiany, bo kiedyś też taki nie byłem. To też nie jest tak, że ja od zawsze byłem empatyczny wobec seniorów. Nie. Też się tego teraz uczę i patrzę na nich trochę inaczej. Wydaje mi się, że właśnie zauważenie, wysłuchanie, chęć jakiejś niesienia pomocy, to na pewno możemy wdrażać. No i też interesowanie się ich potrzebami, ale też wiesz, seniorzy są bardzo wykluczeni, jeżeli chodzi na przykład o technologię. Więc może można im jakoś pomóc, nie wiem, podejść, zadzwonić do babci, powiedzieć hej, wytłumaczyć ci, jak korzystać z Facebooka albo z Instagrama, no bo to jest wykluczenie, jak się nad tym zastanowić, tak? My młodzi zyskujemy coraz więcej informacji, a u nich to tak trochę nie wygląda. Więc mi się wydaje, że możemy na taką właśnie swoją miniskalę zrobić jakiś postęp w tym kierunku i bardzo chciałem do tego zachęcać.
1: Damian Stefańczyk, dziennikarz, twórca internetowy, w rozmowie z Natalią Rybą. Zainteresowani całą rozmowę tej dwójki znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce Natalia Ryba Rozmowy.
4: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
1: Obiecałem pana Stinga? Bardzo proszę. 13 po 10.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością. A wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Torunia, gdzie powstały m.in. takie filmy jak Prawo i Pięść i Kultowy Rejs.
2: Relacja z pierwszego przystanku naszej trasy już jutro w RMF Classic.

0: reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
6: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
0: Po reklamie.

Po 10:00 należy nam się klasyczny kącik, już za chwilę wiosenny wiatr, a wcześniej spotkanie z panem Mozartem, potem zerkniemy do pogody i sprawdzimy, czy gorąco będzie w najbliższych dniach.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Jutro o tej porze będziemy już z ekipą RMF Classic w Toruniu. Mapa filmowa Polski powstaje z waszym udziałem. Zapraszamy. No i wtedy w województwie kujawsko-pomorskim będzie już chłodniej. Kto wie, może nawet spadnie trochę deszczu. To jutro widzimy się na bulwarze filadelfijskim po 10:00. Tam nas szukajcie. A dzisiaj cienia szukamy głównie. Teraz od 21 do 30 stopni. W Toruniu dzisiaj 28 stopni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uff, powojowałoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11.
0: Ogłoszenie płatne.
4: Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
5: No bez przesady z tym czekaniem.
6: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
4: Krąży o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób Was znaleźć.
5: A to niby kiedy nas nie było?
4: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
6: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z konta.
4: A pilny remont kuchni z zeszłego lata?
6: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zachciankami.
5: Nie mogło nas tam nie być.
4: A wiecie, że mBank przygotował dla Was poduszkę finansową w ramach Zdrowych Finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
5: Poduszka brzmi wygodnie.
6: A co z kołdrą? Bo mi bardzo marzną stopy.
4: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
7: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Lekki galop, czyli Polka w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, to za nami. Galopują już pierwsze dni wakacji, a czy młodzież czuje już lato, czy jeszcze szkoła gdzieś tam z tyłu głowy u nich? Oto o polską młodzież zapytała Ewelina Machacka.
1: Spanie do południa.
2: Wiadomo.
1: Dzisiaj jedziemy na imprezę. Wakacje trzeba odpocząć przed trudnym rokiem maturalnym, można by rzec. Jednakże nie można do końca odpoczywać. Jest klasa maturalna, więc nauka również musi być.
0: Jednakże proszę nie dać uwieść się nauce. Ja rozumiem, różne dziedziny interesujące mogą poszerzać nasze pole widzenia świata, ale jednakże jak mędrzec mawiał, nie znam go, ale mawiał, nie samą nauką człowiek żyje.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
4: Lessing.

0: Muzyka z zawodowca i Ennio Morricone na puentę wakacyjnego śniadania mistrzów edycji wtorkowej. Jutro po 10:00 na bulwarze filadelfijskim będę czekał na was w Toruniu. Tam z waszym udziałem będziemy tworzyć wakacyjną mapę Polski. Tymczasem był zawodowiec, będą herosi. Wakacje z mitami, konkurs nie tylko dla herosów. Za chwilę rozpoczynamy. Poprowadzi was przez to spotkanie Ula Urzędowska, która za chwilę się przywita o 11:00. Fakty.
1: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawienią płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Zapraszam do RMF Classic. Minęła 11. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
1: Poważne utrudnienia na krakowskim lotnisku Balice. Z powodu awarii na pasie startowym utknął jeden z samolotów. W efekcie uniemożliwiło to wykonywanie kolejnych operacji. Pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani i przewiezieni do terminala. Część maszyn została przekierowana, a inna ma opóźnienia. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji w Polsce. W czerwcu inflacja wyniosła 2,5%, a to oznacza, że ceny spadły o 0,5%. Zatłoczone drogi wojewódzkie. Rekordzistką droga numer 631. Chodzi o odcinek Zielonka-Warszawa. Dziennie przejeżdża nią 48,5 tysiąca pojazdów. Liderem wojewódzkim listy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest Małopolska. W tym regionie po drogach wojewódzkich w ciągu doby przejeżdża średnio 7,5 tysiąca pojazdów.
2: Godzina szczytu, no to jest ruch jak najbardziej, ale rozumiemy, no wszyscy potrzebują gdzieś dojechać do pracy. Niektórzy mieszkają poza Krakowem, niektórzy w Krakowie, ale pracują poza Krakowem.
3: Jest okropne, zwłaszcza, że nikt tutaj nie myśli o infrastrukturze.
4: Samochodów za dużo.
5: To, że Kraków dookoła, kolejne kręgi domów i tych miejscowości, które się już zaliczałem, że już są w Krakowie, jest coraz większa, więc na pewno przez to też ilość aut w mieście jest też coraz większa.
1: Z kierowcami z Małopolski rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach niemal w całej Polsce. Bardzo wysoka temperatura i brak deszczu sprawiły, że miejscami wilgotność ściółki wynosi mniej niż 10%.
6: Przeszliśmy kawałeczek i to jeszcze w takim lesie, który nie jest jakimś najbardziej suchym miejscem, bo jest to siedlisko lasu mieszanego. Mamy po tych upałach dość słabą sytuację, zresztą... Ta ścioła, którą teraz mielę w ręku, no ona prawdopodobnie ma około, nie wiem, 10-11% wilgoci, czyli jest już trzeci stopień zagrożenia pożarowego.
7: Co to oznacza dla osób, które chciałyby się wybrać do lasu?
6: Przede wszystkim zachowanie, no, szczególnej ostrożności, nieużywanie ognia w lesie przede wszystkim, bo to jest pierwsza i podstawowa sprawa.
1: Z Adamem Albrychiewiczem z Nadleśnictwa Skierniewice rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
8: Są i takie fakty.
1: W połowie lipca do kin trafi kolejna odsłona jednego z dziwniejszych uniwersów współczesnego kina. Pinokio zerwany ze sznurków to nowa produkcja z serii horrorów na podstawie bajek. Był już Kubuś Puchatek, Jelonek Bambi i Piotruś Pan. Pora na Pinokia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Polska w obszarze ciśnienia lekko podwyższonego, przeważający obszar kraju pozostaje jeszcze w gorącej masie powietrza zwrotnikowego. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie małe, miejscami przelotne opady deszczu, a w południowej części kraju możliwe burze, lokalnie z gradem.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: 11:03, wakacje z mitami, czas zacząć. Ruszamy ścieżką dźwiękową. Za chwileczkę wyjaśnię, jak się bawimy konkursowo dziś, bo to dopiero druga odsłona naszych wakacji z mitami. Tymczasem to Aslibiamo Straviatte Giuseppe Verdiego.

0: 11 minut po 11, a my słuchaliśmy fragmentu ścieżki dźwiękowej filmu Kill Bill.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: W RMF Classic wakacje z mitami, więc buszujemy po uniwersum mitologii greckiej i codziennie od poniedziałku do piątku pytamy o bohaterkę, bohatera z tejże opowieści. Waszym zadaniem, drodzy słuchacze, jest tę postać rozszyfrować i opisać jakąś sytuację z życia wziętą, która odpowiada następującym zwrotom. Puszka Pandory, koń trojański, syzyfowe prace czy nić Ariadny. Finał zabawy o 14:30, wtedy wręczamy zwyciężczyni bądź zwycięzcy tenże róg obfitości pełen wakacyjnych prezentów od RMF Classic. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl, już teraz tam zapraszam. A pierwsza podpowiedź w sprawie konkursowej bohaterki czy bohatera pojawi się niebawem. Elton John teraz.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do Poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
0: Po reklamie.

0: wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
1: Czekając na Odyseję w reżyserii Christophera Nolana, polska premiera 17 lipca, więc niebawem postanowiliśmy nieco czasu wakacyjnego spędzić na Olimpie wśród greckich bogów. Stąd wakacje z mitami i od poniedziałku do piątku konkursowa zabawa. Codziennie inna bohaterka bądź bohater mitologii greckiej do rozszyfrowania i drugie zadanie opisowe, które znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Kogo dzisiaj szukamy? To potężna bogini. Wyskoczyła z głowy Zeusa od razu w pełnej zbroi. Jest boginią wojny i strategii, ale podarowała ludziom na przykład wóz dwukołowy, a także flet oraz pierwsze drzewo oliwne. Jeśli poznajecie po opisie, to wpisujcie proszę w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl i opracujcie odpowiedź na zadanie numer 2. W drugim zadaniu prosimy, abyście opisali jakąś sytuację z życia wziętą, może kogoś z bliskiej rodziny czy znajomych, coś co pasuje do następujących terminów. Można wybrać: pięta Achillesa, puszka Pandory, syzyfowa praca, koń trojański czy nić Ariadny. Dobra odpowiedź na pytanie numer 1 i ciekawa odpowiedź na zadanie numer 2 to wygrana o 14.30 i konkursowy róg obfitości, a w nim jubileuszowe wydanie mitologii Jana Parandowskiego. Greckie słodycze oryginalne, wakacyjne upominki od RMF Classic sprawdzą się w podróży. Także podróży do pracy. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl.
0: Wakacje z mitami.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Za 20 minut 12:00 filmowo-muzyczne uniwersum RMF Classic. Otwarte. Na ścieżce dźwiękowej takie spotkania z bohaterkami, bohaterami dużego i małego ekranu. Amelia wkrótce. Henry Mancini i muzyka z serialu Ptaki ciernistych krzewów. Kraina lodu, Atlas chmur, Incepcja. Teraz nowość na naszej antenie. Zapraszam na ścieżkę dźwiękową serialu

Henry Mancini i fragment muzyki serialu Ptaki Ciernistych Krzewów. Serial ten miał swoją premierę w 1983 roku. I do takich właśnie tytułów serialowych będziemy wracać w te wakacje w ramach Uniwersum Sentymenty. We wtorki i w czwartki. A nasza serialowa przewodniczka Katarzyna Czajka-Kominiarczuk tym razem nie będzie gonić za nowościami, zapowiadać premier, ale wracać do kultowych tytułów i ścieżek dźwiękowych. Wspominać więc będziemy Niewolnicę Izaury, Wakacje z duchami czy Dynastię. Uniwersum Sentymenty we wtorki i w czwartki w RMF Classic o 16.50. Serdecznie zapraszam, a teraz ruszamy dalej. Fragment Suite St. Paul Gustawa Holsta. Angielską orkiestrę kameralną prowadzi Yehudi Menuhin.

0: Za 4 minuty 12 zapraszam do RMF Classic. W samo południe najważniejsze fakty, które przygotowuje Anna Wachowska. Wśród wieści z kraju i ze świata będą też filmowe zapowiedzi, czyli właśnie pojawił się oficjalny zwiastun filmu Angry Birds 3. Czego możemy się spodziewać? Szczegóły w faktach w samo południe.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: to jest RMF Classic w samo południe. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
1: 13-letni chłopak ranił nożem swojego rówieśnika. Doszło do tego w Legnicy. Ofiara trafiła do szpitala, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Drugi chłopak, który został zatrzymany przez policjantów z uwagi na stan psychiczny, trafił na obserwację szpitalną.
2: Fakty RMF Classic. O tym się mówi.
1: Dramat w dolnośląskich Pilchowicach. Ekologiczną katastrofą zakończyło się spuszczanie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce. Zginęły tysiące ryb, które mimo zapowiedzi nie zostały odłowione.
3: Rzeka na tym odcinku w tej chwili jest na granicy katastrofy ekologicznej. Od rana zbieramy martwe ryby. Próbujemy ratować te, które przeżyły, czyli ryby, które trafiły do rzeki ze zbiornika wraz ze spuszczaną wodą. Natomiast ilość osadów dennych, które trafiły w tej chwili do ekosystemu rzeki Bóbr, doprowadziły do tego, że wspomniana wcześniej katastrofa ekologiczna, jesteśmy tego świadkami po prostu.
4: Okoliczni mieszkańcy muszą się teraz mierzyć z tym zapachem, z tym nie wiemy, jakie to będzie miało skutki dla społeczeństwa, prawda? No dla ryb już wiemy, ale ci mieszkańcy teraz jeszcze będą przez ileś dni żyli z tym zapachem tych śniętych ryb.
3: Widząc to, co widzę w tej chwili, no to tylko jedno uczucie. Dzisiaj po prostu, jak to niektórzy mówią, coś we mnie pękło i sporo łez się polało.
1: Odpowiedź firmy Tauron Ekoenergia w kolejnych faktach. W Gryfinie w zachodniopomorskim trwa sprzątanie po wczorajszej ulewie. Nawałnica zalała tam ulice i posesje.
5: Tutaj było zalane. Teraz idę do córki do garażu zobaczyć, czy jest zalane. Strasznie to wyglądało, no bo tutaj wszystko z górki, wie pani, spływa, zabetonowane. Wszystko jest, zalewa wtedy.
6: Wiem, że zalane były ulice.
7: No bo tutaj cały czas widzę, piasek jest, służby jeszcze coś tu odpompowują.
6: Odpompowują, garaże były zalane też. Chwilowe było takie przymoczenie. Mhm.
7: Tak. No bo to wczoraj faktycznie intensywnie było, prawda?
6: Intensywnie, tak. Niedługo, ale mocno.
1: Usłyszała od mieszkańców Gryfina nasza reporterka Anna Pałamar. Jeszcze informacja ważna dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa numer 12 na Dolnym Śląsku. W miejscowości Górczyna chodzi o odcinek Szlichtyngowa-Leszno. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Jeśli jesteście w drodze, uważajcie. Właśnie pojawił się oficjalny zwiastun filmu Angry Birds 3. To animacja na podstawie gry, która ma na koncie miliardy pobrań na całym świecie. Co czeka fanów tej serii? Tym razem główny bohater, czyli Red, mierzy się z nowym wyzwaniem, z ojcostwem. Jednocześnie znów musi ratować świat. Potrzebuje też wsparcia, a z tym trudno.
8: Wymień jednego ptaka fajniejszego ode mnie.
9: Gavron James, Zembaya, Michael Gil Jordan, Timothy Chalamet.
8: Miał być jeden.
9: Taylor Swift, Colin Szpak Gregor, Tukan Szpakur, Ryan Gosling.
1: Światowa premiera trzeciej części dzień przed Wigilią, a u nas w kinach film na początku stycznia. Nowe fakty już o 13:00.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Upalny wtorek, od 33 do 36 stopni na wschodzie i południu, chłodniej na wybrzeżu. Miejscami przelotne opady deszczu, w południowej części kraju możliwe burze, lokalnie z gradem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
11: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
12: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
13: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
14: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
15: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
16: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: temat Time, muzyka z filmu Incepcja, muzyka Hansa Zimmera. Teraz w RMF Classic słów kilka o czasie, co nam przynosi i że chciałoby się go czasem zatrzymać. Na naszym kanale YouTube RMF Classic jest już dostępny kolejny odcinek podcastu Kaja Zaprasza, a w nim Kaja rozmawia z wyjątkowymi gośćmi. W ostatnią sobotę gościła Grażynę Torbicką.
1: Co myślisz o dojrzałości?
2: No dojrzałość jest fantastycznym stanem, bo tak pozwala ci w moim odczuciu spokojniej może trochę iść przez życie, bo wiesz na co cię stać, znasz siebie dobrze, właśnie znasz swoje ciało, no ale
1: swoje
2: też dojrzałość,
1: potrzeby.
2: Tak, i znasz też swoje słabe punkty.
1: Ludzi już, jacy
2: tak,
1: są.
2: Aczkolwiek ludzie wciąż potrafią zaskakiwać.
1: No wiem.
2: Natomiast znasz, wiesz też, co jest twoją silną stroną, a wiesz też, co jest twoją słabą stroną i po prostu wiesz, jak się uchronić przed właśnie jakimiś takimi sytuacjami, które mogą być dla ciebie bolesne. Ale dojrzałość też, no taka dojrzałość jako zrozumienie właśnie, że jesteś świadoma tego wszystkiego, jest super fajna. No ale z drugiej strony chciałoby się też ten czas zatrzymać, nie?
1: Wiadomo.
0: A całą rozmowę znajdziecie na YouTube RMF Classic. Kolejny odcinek w sobotę o 10:00, a na antenie RMF Classic o 11:00. A my otaczamy się najpiękniejszą muzyką filmową, więc Atlas Chmur już niebawem, a teraz Kraina Lodu, część druga.

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: To fragment siódmej symfonii Antonina Dworzaka. Grała orkiestra Clevelandzka. Muzyków prowadził Krzysztof Donani. A nas ścieżka dźwiękowa RMF Classic od poniedziałku do piątku o tej właśnie porze prowadzi przez uniwersum mitologii greckiej. Codziennie od poniedziałku do piątku wybieramy jedną bohaterkę bądź bohatera z tego uniwersum i radiowy jej posąg rzeźbimy na naszej antenie, a waszym zadaniem, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, jest tę postać rozszyfrować. Dziś bogini, ulubienica, curusia, tatusia. Choć Zeus miał dziesiątki dzieci, to właśnie ją traktował wyjątkowo, a ona też, w przeciwieństwie do innych dzieci, nigdy, przenigdy nie spiskowała przeciwko tacie. Wiązały się z tym pewne przywileje. Otóż tylko jej tata pozwalał dotykać swojej najpotężniejszej broni, czyli piorunów. Włócznia, tarcza i łuk, potem ją rozpoznacie. Jej zwierzęciem jest sowa, a rośliną oliwka. Jej imię wpisujcie w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl. Zwróćcie uwagę na zadanie numer 2. A o 14.30 finał konkursu i róg obfitości, który przypadnie zwyciężczyni bądź zwycięzcy. A co w rogu obfitości? Sprawdźcie zdjęcie na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka wakacje z mitami.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
0: Po reklamie.

To walc kwiatów z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego, filharmonicy wiedeńscy, a muzyków prowadził James Levine. Nasza ścieżka dźwiękowa prowadzi do finału, drugiej edycji zabawy Wakacje z mitami. To drugi dzień poszukiwań bohaterki bądź bohatera mitologii greckiej ukrytej w podpowiedziach. Okazuje się po waszych odpowiedziach i wpisach, że pamięć o superbohaterach, bogach i herosach mitologii greckiej jest wciąż żywa, bo odpowiedzi napływają prawidłowe. Bardzo się cieszymy i nie ukrywam, że o wygranej przesądzi odpowiedź na pytanie, zadanie numer 2. Więc po szczegóły zapraszam na naszą stronę rmfclassic.pl. Ja po godzinie 13 jeszcze przypomnę o zabawie i dorzucę kilka cech do poszukiwanej dziś postaci. Tymczasem idziemy ścieżką dźwiękową i przed nami misja, muzyka, którą napisał Ennio Morricone. Będą też muzyczne spotkania między innymi z E.T., będzie włoska robota, będą wałkonie. Muzyka z tych tytułów, teraz Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.

0: reklama.
1: Czne w sercu Wałbrzycha. Blady świt splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13, to jest RMF Classic, czas na najważniejsze fakty, a przy mikrofonie Anna Wachowska.
1: Zakopiańska policja sprawdza, czy nie doszło do narażenia na utratę zdrowia i życia młodych sportowców, których trener zabrał wczoraj na najtrudniejszy tatrzański szlak, Orlą Perć. 8 osób ewakuowano śmigłowcem.
2: Zgłoszenie, które wskazywało, że ci ludzie nie wiedzą, gdzie są, nie wiedzą, jak się zachować, są przestraszeni, dodatkowo złe warunki, burza, opad deszczu. No i poleciał śmigłowiec.
3: Zastaliśmy młode osoby mocno przestraszone całą sytuacją, niezdolne do poradzenia sobie z trudnościami, jakie przedstawia Orla Perć. No nie zastaliśmy tam żadnej osoby dorosłej, która by z nimi była.
4: No, naszym zadaniem jest teraz rozpoznanie, czy mogło dojść do złamania przepisów i narażenia na niebezpieczeństwo bezpośredniego utraty życia lub zdrowia tych młodych ludzi, którzy znajdowali się na tym eksponowanym szlaku.
1: Mówili kierujący akcją ratunkową Jan Gąsienica-Roy, ratownik TOPR Andrzej Górka i rzecznik tatrzańskiej policji Roman Wieczorek. Martwe ryby to cena, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo powodziowe. Tak Tauron Ekoenergia odpiera zarzuty mieszkańców dolnośląskich Pilchowic. Po spuszczeniu wody z jeziora, co było konieczne, aby rozpocząć remont zapory, przypominamy, zginęły tysiące ryb.
5: Podjęto działania, aby minimalizować straty w ekosystemie. Jednocześnie spółka Tauron poinformowała publicznie i otwarcie, że przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika. Śnięte ryby są niestety ceną, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Dolnego Śląska.
1: Wyjaśnia Jacek Bieńkowski z Tauron Ekoenergii. O katastrofie ekologicznej na Dolnym Śląsku możecie przeczytać na rmf24.pl w artykule pod tytułem Puste jezioro okazało się cmentarzyskiem. Prezydent Karol Nawrocki jutro spotka się z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To nieoficjalne informacje naszego dziennikarza. Tematem rozmowy będą ustalenia w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
6: Najważniejsze są fakty.
1: Za półtorej godziny Iga Świątek rozpocznie walkę o obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu. W pierwszym meczu zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Jak oceniają jej szanse brytyjscy komentatorzy? O tym prosto z Londynu nasz korespondent Bogdan Frimorgan.
7: Komentatorzy podkreślają, jak trudno jest obronić tytuł na trawiastych kortach Wimbledonu. Od czasu Sereny Williams w 2016 roku nie udało się to żadnej tenisistce. W prasie sportowej Iga Świątek nie jest już postrzegana jako maszyna, której nie da się zatrzymać, ale eksperci zgodni są co do tego, że Polka doskonale wie, jak ten turniej wygrać. Problem w tym, że trawa wciąż nie jest dla Igi Świątek jej ulubioną nawierzchnią. Mówiła o tym podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem turnieju. Ale startując z numerem 3 w rankingu, jest zdecydowaną faworytką dzisiejszego meczu.
1: Dobrze, swoje spotkanie w pierwszej rundzie Wimbledonu rozpoczął Kamil Majchrzak, jego rywalem Chilijczyk Alejandro Tabilo. Polak wygrał pierwszego seta 6-3, trwa teraz druga partia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Polska w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Przeważający obszar kraju pozostaje jeszcze w gorącej masie powietrza zwrotnikowego. Zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie, małe, miejscami przelotne opady deszczu, a w południowej części kraju możliwe burze.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
9: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
10: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
11: Igor Herbut.
12: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
13: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

11 minut po 13 to Quincy Jones i jego muzyka do filmu Włoska Robota. A robota w tym upale w rękach się pali, no bo tak gorąco. Natomiast powolutku zbliżamy się do finału dzisiejszej odsłony zabawy Wakacje z mitami. Finał z nagrodami, rogiem obfitości o 14.30, ale jeżeli ktoś chce dołączyć, to będą podpowiedzi. Wszystko niebawem jeszcze raz od początku wyjaśnię, ale też poszczegóły zapraszam na naszą stronę rmfclassic.pl. Próbujemy rozszyfrować bohaterkę bądź bohatera rodem z mitologii greckiej. Podpowiedzi padają na naszej antenie, a waszym zadaniem, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jest postać tę rozszyfrować. Dziś to bogini. Jest też zadanie numer dwa, o którym króciutko przypomnę. Należy opisać sytuację z życia, która odpowiadałaby następującym wybranym sformułowaniom. Pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowa praca, a może nić Ariadny. Być może coś takiego, co pasuje do tych terminów, wam się w życiu przydarzyło. Wczorajszy zwycięzca, pan Krzysztof, stworzył nawet rymowaną opowieść i brzmiała ona następująco. Co w konserwie swojej chowasz? Jaka przepowiedni mowa? Czy to kursy kryptowalut? Jak skorzystać z twego daru? Obudź nas poranną porą, otwórz puszkę swą, Pandoro. W puszce leżał druk ponury, prognoza emerytury. To zwycięski wpis z wczoraj, a imię zwyciężczyni bądź zwycięzcy dzisiejszej edycji zabawy ogłosimy o 14.30. I niejako w nawiązaniu do konkursowej zabawy zapraszam teraz na ścieżkę dźwiękową serialu Gorąca rywalizacja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wspierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Toruniu, gdzie kręcono m.in. Kultowy Rejs i Prawo i Pięść.
2: Relacja z pierwszego przystanku naszej trasy już jutro w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
13: Dobry design i nowinki zza oceanu.
12: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
13: To nasz plan na życie z klasą.
12: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
14: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie.

25 minut po 13. Ocean najpiękniejszej muzyki filmowej czeka, a w nim niekończąca się opowieść, muzyka Klausa Doldingera, Dracula, historia wiecznej miłości. Tu ścieżką dźwiękową poprowadzi nas Danny Elfman. Posłuchamy też Norry Jones, będzie muzyka od Bridgertonów, a już teraz przewodnik po orkiestrze Britena, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

0: Brzmi znajomo, to muzyczna interpretacja przeboju z repertuaru Miley Cyrus, Midnight String Quartet, muzyka ze ścieżki dźwiękowej serialowych Bridgertonów. Za 29 minut 14, spacer ścieżką dźwiękową, a ten spacer na Olimp nas prowadzi i do finału dzisiejszej odsłony zabawy Wakacje z mitami. Przypominam, że poszukiwana bohaterka mitologii greckiej do rozszyfrowania przez was, drodzy słuchacze RMF Classic, dziś to bogini mądrości, sztuki i sprawiedliwej wojny. Reprezentuje mądrość, niezależność, sprawiedliwość, kobiecą siłę połączoną z intelektem, po tym ją poznamy. W przeciwieństwie do swej przyrodniej siostry Afrodyty, najczęściej redukowanej do piękna, zmysłowości i emocjonalności, ona ma autorytet, ona ma władzę, jest też ulubioną córeczką tatusia Zeusa. Jest symbolem kobiety, która odnosi sukcesy w świecie nauki, polityki czy wojskowości. Imię bogini wpisujcie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl i zmierzcie się z zadaniem numer 2, w którym opiszecie sytuacje, na przykład z życia wzięte, pasujące do takich sformułowań jak pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowa praca czy nić Ariadny. Wybierzcie jeden przykład, nie trzeba opisywać wszystkich. A za godzinę słyszymy się w finale z zwyciężczynią bądź zwycięzcą, czyli osoba, która rozszyfruje dzisiejszą zagadkę i poda imię bogini, a także zaskoczy nas swoim opisem. Otrzyma radiowy róg obfitości, w którym jest między innymi jubileuszowe wydanie mitologii Jana Parandowskiego, greckie słodkości, a także bardzo praktyczne upominki od RMF Classic. Zdjęcie znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Trzymam kciuki.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie.

Mazurek G-moll z opusu 24, numer 1 Fryderyka Chopina przy fortepianie Rafał Blechacz. Fortepian jeszcze powróci do nas przed 14, to będzie muzyka z filmu Fortepian, a o 14 ostatnie dziś wydanie najważniejszych faktów. W faktach będziemy odliczać minuty do meczu Iggy Świątek na Wimbledonie. Teraz Grace Jones i I've Seen That Face Before.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rębowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: To jest RMF Classic, minęła 14, czas na ostatnie dziś wydanie najważniejszych faktów. Fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
8: Cyfrowa karta kursanta, zniesienie wymogu egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B lub B1, czy ograniczona liczba podejść do egzaminu praktycznego tego samego dnia. To założenia projektu ustawy w sprawie reformy systemu szkolenia i egzaminowania kierowców. Właśnie opublikowano je na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zmieni się także maksymalna liczba pytań egzaminacyjnych w bazie z około 3,5 tysiąca do 1,5 tysiąca. Ważne przypomnienie dla przedsiębiorców, ale też dla rolników. Jeśli nie złożycie do końca dnia odpowiedniego dokumentu, wasze stare rachunki za prąd mogą zostać ponownie przeliczone i to na waszą niekorzyść. O które rachunki chodzi? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
9: Chodzi o drugą połowę roku 2024. Wtedy obowiązywały zamrożone ceny energii, a niestety unijne przepisy o pomocy publicznej nakazują przedsiębiorcom przygotowanie oświadczenia, że byli uprawnieni do korzystania z takiej pomocy. Taki dokument składamy do sprzedawcy energii, który zaopatruje nas w prąd. Dziś jest ostatni dzień na złożenie ewentualnej korekty. Warto tego dopilnować, bo jeśli nie przedstawimy oświadczenia, sprzedawcy przeliczą rachunki ponownie, po stawkach wyższych niż ówczesne zamrożone.
10: Fakty i ludzie.
8: Pół godziny pozostało do pierwszego meczu Igi Świątek na Wimbledonie. Jej przeciwniczką będzie Amerykanka Taylor Townsend. Nasza tenisistka broni tam tytułu mistrzyni trawiastych kortów, który zdobyła rok temu. Co na to kibice?
11: Iga dobrze się jest przygotowana i pomimo komentarzom negatywnym pokaże, że umie wygrywać wciąż.
12: Bo ona jest wspaniała. Rok temu taki sukces. Tym razem startuje z trzeciej pozycji w rankingu.
13: No jest niezłomna, silna. No jest cudowna. Ma wielki zapał do pracy, przede wszystkim pracy.
14: No Iga tutaj musi rozpocząć mocno ten turniej. Bez odpuszczania setów po prostu będzie wygrywała.
8: Z polskimi kibicami rozmawiał nasz korespondent Bogdan Frymorgan. I jeszcze jedna informacja z Wimbledonu. Kamil Majchrzak prowadzi w meczu pierwszej rundy turnieju w Wimbledonie 2-0. Gra, przypomnę, z Alejandro Tabilo z Chile. W trzecim secie jest 5-5. Pojutrze w Krakowie ruszy druga edycja Szturaliów. Festiwal rozpocznie się od obiadu czwartkowego w Pałacu Nieśmiertelności. Tam artyści wcielą się w rolę kucharzy.
15: Wygląda to tak, że publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami. Artyści gotują kuchnię włoską, goście dostają przystawkę i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, a w innej z sal Pałacu Nieśmiertelności odbywa wyjechać. Będzie włoski koncert studentów, młodych ludzi, młodych artystów. I tak uczcimy tę pamięć o naszym cudownym profesorze. Mówię naszym, dlatego że wszyscy jesteśmy, większość z nas jest jego studentami.
8: Zapowiadał Piotr Siekludzki, aktor i reżyser, uczeń Jerzego Sztura. Fakty w RMF Classic wrócą jutro o 7.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Gorąco, 36 stopni na wschodzie i południu, chłodniej na wybrzeżu. Przeważający obszar kraju cały czas pozostaje w gorącej masie powietrza zwrotnikowego. Jesteśmy w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, a po południu burze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
16: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
17: Tu Kuba Badach.
18: Z tej strony Łukasz Elucerostkowski.
19: Jakub Józef Orliński.
20: Aleksander Dębicz.
21: Pozdrawiamy słuchaczy
22: RMF Classic.

9 minut po 14 to był powrót siedmiu wspaniałych, a my powoli się pakujemy i ruszamy nasz radiowy orszak. Prawie spakowany, leżaki, prezenty, gadżety, mikrofony, zwoje kabli, to wszystko będzie niezbędne, aby jutro zameldować się na pierwszym wakacyjnym przystanku filmowej mapy Polski w RMF Classic. Jutro meldujemy się w Toruniu, to miasto znane z kadrów takich tytułów jak Rejs, Prawo i Pięść, Czterej Pancerni i Pies. A my, przypominam, w tym roku tworzymy filmową mapę Polski. Na tej mapie będą zaznaczone miejsca, gdzie kręcono filmy bądź seriale. Chcemy je odwiedzić i o nich wam opowiedzieć. Ale to wy zgłoście te filmowe lokacje. Jeżeli w waszej miejscowości albo gdzieś w pobliżu kręcono film czy serial, pamięć o ekipie filmowej wciąż jest żywa i można i jest co wspominać, to piszcie, zgłaszajcie, a my być może właśnie was odwiedzimy. Tymczasem jutro od 10 na dachu kawiarni przy Bulwarze Filadelfijskim jesteś w Toruniu i będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Czekamy na was. Program poprowadzi Łukasz Wojtusik. Zobaczycie, co się będzie działo na bieżąco w mediach społecznościowych RMF Classic. A jak zgłosić swoje miejsce? Najprościej na świecie. Zapraszam na naszą stronę. Filmowa mapa Polski, a tam w zakładce znajdziecie formularz, w który wpiszcie miejscowość. Mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15.
4: Reklama.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

23 minuty po 14, a my kontynuujemy spacer ścieżką dźwiękową. Muzyka dużego i małego ekranu, a tacy bohaterowie czekają. Gladiator, muzyka Hansa Zimmera, Bandyta z muzyką Michała Lorenza. Będzie też fragment ścieżki dźwiękowej filmu Uwierz w ducha i Anioły w Ameryce. Ale to niebawem, bo teraz kompozycja Scotta Joplina, a przy fortepianie Lang Lang.

0: Za 28 minut 15, czas więc na finał, na Olimpię.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: Olimp zdobyty, prowadziła nas ścieżka dźwiękowa RMF Classics. Tu spotykamy się codziennie od poniedziałku do piątku o 14.30 w finale naszych wakacji z mitami. Każdego dnia inna postać z mitologii greckiej do rozszyfrowania. Dziś mieliśmy na oku Atenę. W drugim zadaniu prosiliśmy Was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, o opisanie takiej sytuacji z życia, czy też zasłyszanej, która określa znane z języka polskiego związki frazeologiczne. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie, wybieramy jedno określenie. Pięta Achillesa, puszka Pandory. Tu pan Krzysztof wczoraj zdobył zwycięstwo. Koń trojański, syzyfowa praca albo nić Ariadny. Dziś zwycięskim wyborem jest nić Ariadny. Tej nici użyła pani Katarzyna, pisząc tak. W mojej pracy bibliotekarki nić Ariadny pojawia się codziennie. Czytelnik wchodzi do biblioteki jak do labiryntu. Półki, katalogi, dziesiątki tematów, tysiące książek. Czasem szuka czegoś, ale nawet nie potrafi nazwać czego. Czasem gubi się w szczegółach, czasem stoi bezradnie między regałami. Wtedy ja, pisze pani Katarzynę, pani Katarzyna podaje mu swoją nić. Jedno pytanie, jedna podpowiedź i już mamy książkę, od której warto zacząć. Prowadzę tak krok po kroku, aż czytelnik znajdzie to, czego naprawdę potrzebuje. Nie zawsze to, po co przyszedł, ale kiedy wychodzi z uśmiechem i nową historią w ręku, wiem, że nić znów trafiła do właściwej osoby, napisała pani Katarzyna, zwyciężczyni dzisiejszej odsłony zabawy konkursu Wakacje z mitami. Pani Katarzyno, na pewno pani ma w swojej bibliotece, ale może nie na półce jeszcze, najnowsze jubileuszowe wydanie mitologii greckiej Jana Barandowskiego. To wydanie, tę książkę pakujemy do naszego konkursowego rogu obfitości. Będą tam także greckie słodycze i wakacyjne upominki z logo RMF Classic. A kolejna odsłona Wakacji z mitami jutro po godzinie 11.
1: Wakacje z mitami w RMF

na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

Kompozycja Jerzego Fryderyka Händla za 12 minut 15, a to jest RMF Classic i jesteśmy już po finale dzisiejszej odsłony wakacji z mitami. Jutro powrócimy na Olimp i konkursową ścieżkę dźwiękową po 11, tymczasem po 15 kierunek Lato, magazyn popołudniowy ocean najpiękniejszej muzyki filmowej. Waszą przewodniczką będzie Jadwiga Polus, a ja pięknie dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: Tu RMF Classic, dochodzi godzina 15, czas na prognozę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Zachmurzenia umiarkowane na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie, okresami małe, miejscami przelotne opady deszczu. W południowej połowie kraju, w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska możliwe także burze, lokalnie z gradem. Wieczorem na południowym zachodzie burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura maksymalna od 26 stopni na północy, około 20 na wybrzeżu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
3: Hi, this is James Newton Howard.
4: This is Daniel Pemberton.
5: Justin Hurwitz.
6: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka Benjiego Marisona i Willa Slatera do filmu Dynastia tu RMF Classic. 9 minut po godzinie 15.
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Jadwiga Polus, dzień dobry, zapraszam na popołudnie z RMF Classic. Będzie najpiękniejsza muzyka filmowa, która pomoże wam przetrwać te tropikalne temperatury. No i mam nadzieję, że odnajdziecie również kilka inspiracji do wyjścia do kina, może na koncert pod chmurką. Będę podpowiadać gorąco. Zapraszam wkrótce muzyka do filmu Królewna Śnieżka, temat Alana Menkena, a już teraz Rydwany Ognia i muzyka Vangelisa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością. A wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Torunia, gdzie powstały m.in. takie filmy jak Prawo i Pięść i Kultowy Rejs.
2: Relacja z pierwszego przystanku naszej trasy już jutro w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
5: Dobry design i nowinki zza oceanu.
4: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
5: To nasz plan na życie z klasą.
4: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
6: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie.
0: Bory, lasy, góry, wakacje na łonie natury.

0: Muzyka do filmu Pani Zemsta, wcześniej muzyka Joaquina Rossiniego, fragment uwertury do opery Wilhelm Tell. Dochodzi 15.30. Każdy wtorek o tej godzinie poświęcimy wielbicielom teatru. Aktualności teatralne prezentuje Natalia Grzeszczyk.
1: Letnia scena teatralna. Zaprasza Natalia Grzeszczyk.
2: Wiele teatrów zaczyna wakacyjną przerwę, ale nas to nie martwi. Co tydzień w tym radiowym kąciku teatralnym będziemy podpowiadali, gdzie można zwrócić się po teatralne wrażenia w lipcu i sierpniu. Zaczniemy teatrem, który każdy nosi w kieszeni. Archiwalne i najnowsze spektakle teatru telewizji mamy przecież pod ręką, nawet w telefonie, w każdej chwili. Można oglądać w domu, można na hamaku, można w podróży. Zwłaszcza, że dużo ciekawych propozycji pojawiło się na największej scenie świata w ostatnich miesiącach. Niedawno na festiwalu Dwa Teatry Grand Prix dla najlepszego spektaklu teatru telewizji otrzymali twórcy przedstawienia Ruda. Spektakl oparty jest na biografii malarki Małgorzaty Sarzyńskiej, w którą wciela się jej córka, aktorka Olga Sarzyńska.
3: Przede wszystkim jestem szczęśliwa, że mogłam spotkać się z mamą jako dorosła kobieta, no bo nie miałam takiej szansy, i zrozumieć ją. I myślę, że ona też tego chciała. Miałam takie momenty na planie, gdzie słyszałam jakby taki głos: Olga, daj mi to powiedzieć w końcu. Że nie musiałam myśleć, jak to zagrać, jak to powiedzieć, dlaczego i tak dalej, tylko że ona ma taką potrzebę też wypowiedzenia się, coś, czego nie zdążyła, bo odeszła dosyć młodo właśnie. I to jest taka radość, to jest takie szczęście i dla niej, i dla mnie, że też mogłam w jakimś sensie odczuć to cierpienie, zrozumieć, dlaczego ono się pojawiło, skąd pojawiła się ta choroba psychiczna, dlaczego ona też postanowiła właśnie to swoje życie zakończyć, bo taka jest sugestia spektaklu. I naprawdę jest mi z tym lżej. Bardzo jest mi z tym lżej. Czuję się jako jej najlepsza przyjaciółka, ale teraz taka w pełni. I też jako jej córka. I mi się wydaje też, że dlatego nie próbowaliśmy jej w jakiś sposób, tej Małgorzaty, opowiadać historię jakiejś biednej dziewczynie, która miała trudne życie. Tylko bardzo szczerze podeszliśmy do tematu, pokazując, że ona też potrafiła być w pewnym sensie egoistką, że za wszelką cenę artystką. I to bycie matką nie zawsze było po drodze, ale przez tę głęboką analizę jej osobowości i przeszłości, i też jej relacji z matką, mogłam też to zrozumieć po prostu. Dzięki temu wybaczyć niektóre rzeczy. I czuję się z tym naprawdę wspaniale.
2: Mówiła Olga Sarzyńska. Rudą w każdej chwili znajdziecie na stronie Teatru Telewizji.

0: Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 zł za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Po reklamie.

Classic, już za chwilę muzyka Johanna Strausa II, zabrzmi utwór Elena Magyar, a teraz muzyka Boccheriniego, menuet z piątego kwintetu Edropus 13, Jerzy Salwarowski i Toruńska Orkiestra Kameralna.

Muzyka Johanna Straussa II zabrzmiał utwór Eilena Magyar, a te oklaski należą się filharmonikom wiedeńskim, prowadził Lorin Basel. Tu RMF Classic, już za chwilę muzyka Joe Seishiego do filmu Podniebna Poczta Kiki, ale wcześniej utwór, który od 2015 roku jest wpisany do amerykańskiego Narodowego Rejestru Nagrań w Bibliotece Kongresu jako dzieło o szczególnym znaczeniu kulturowym i historycznym. A to jest piosenka artysty, który stworzył ją wtedy pod pseudonimem, dziś znany jako Billy Joel, wtedy Bill Martin. To był rok 73. Właśnie w tym roku powstaje Piano Man Billy'ego Joela, ballada autobiograficzna, pierwszy wielki przebój artysty, który opisuje czasy, kiedy pracował jako pianista w jednym z barów w Los Angeles. No i ta piosenka opowiada o stałych bywalcach tego baru, o ich niespełnionych marzeniach. A barman John, o którym wspomina, to autentyczny znajomy, który, jak mówi legenda i niesie, stawiał Joelowi darmowe drinki. No i proszę, zapisał się na wieki w tej piosence.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Tu RMF Classic, dochodzi 16, czas na prognozę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Dziś przelotne opady deszczu, zachmurzenia umiarkowane lub małe. Miejscami w południowej części kraju, w rejonach podgórskich, a także Małopolski i Śląska możliwe burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 26 i 30 stopni na północy i zachodzie do 33 i 36 stopni Celsjusza na wschodzie i południu. Wieczorem na południowym zachodzie burze mogą mieć gwałtowny przebieg.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
2: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
3: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna,
4: Maciej Sztur, Andrzej Seweryn.
5: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: zabrzmiała muzyka do serialu Janosik. Skomponował ją Jerzy Matuszkiewicz, a wcześniej fragment soundtracku do Paradise. Muzykę skomponował Siddhartha Khosla. Słuchajcie RMF Classic, 10 minut po 16.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: A my w RMF Classic polecamy Waszej uwadze Kazimierz Dolny, bo już niebawem właśnie to miejsce stanie się stolicą literatury. Nadchodzi 5. Festiwal Literacki Dwa Księżyce. Słowa mają moc. W programie blisko 30 bardzo różnych wydarzeń. Spotkania autorskie, rozmowy, warsztaty, spacery literackie, oprowadzenia kuratorskie, a także koncerty. Każdy znajdzie coś dla siebie. Część z tych wydarzeń odbędzie się pod chmurką, pod gwiazdami, co na pewno pozwoli Wam jeszcze mocniej odkrywać urok Kazimierza Dolnego. Wśród gości znaleźli się m.in. językoznawca profesor Jerzy Bralczyk, autorzy i autorki Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman, Małgorzata Szejnert i inni. Te spotkania i wydarzenia odbędą się w zabytkowych przestrzeniach Kazimierza Dolnego, m.in. w rynku, w Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Nadwiślańskiego, w Domu Kuncewiczów czy Dzwonnicy Kultury, w Willi Pruszkowskiego i wielu innych pięknych miejscach, które zawsze zachwycają wszystkich przybyłych do Kazimierza Dolnego. Polecam bardzo gorąco 5. Festiwal Literacki Dwa Księżyce. Słowa mają moc od 3 do 5 lipca. A więc od tego piątku do niedzieli. No i jeśli jeszcze szukacie pomysłu na ten weekend, a nawet poniedziałek, no to polecam Wam bardzo gorąco Law of the Desert Airing. To jest wspólna wyprawa przez pustynię błędowską, która będzie zrealizowana właśnie 5 i 6 lipca. Kuratorem tego wydarzenia jest Piotr Sikora, który zaprasza Was do udziału w bardzo ciekawym doświadczeniu. Cały ten program odbywa się w ruchu. Chodzi o wspólne błądzenie po pustyni między wystawą, która wędruje razem z Wami, wystawą artystyczną. To także szansa do spotkań z terapeutami z Centrum Zdrowia Psychicznego w Olkuszu, którzy będą mówić o świadomym życiu, a zwłaszcza o ograniczaniu wszelkich niepotrzebnych impulsów i bodźców dookoła nas. A więc jeśli macie ochotę spędzić ten weekend w naturze, bardzo polecam to wydarzenie na pustyni błędowskiej Law of the Desert. W RMF Classic wkrótce usłyszycie muzykę do Final Fantasy, a teraz muzyka Vivaldiego, fragment koncertu G-moll na skrzypce 2, flety proste i 3 oboje.

0: i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
4: Po reklamie.

w RMF Classic. Już za chwilę muzyka Daniela Pembertona. Będzie to fragment drugiej części Enola Holmes. Wkrótce także zaśpiewa dla Was Bryan Adams. Teraz muzyka Morrisa Jarra do filmu Doktor Żiwago.

Muzyka Daniela Pembertona, Enola Holmes, część druga, wcześniej Doktor Żywago z muzyką Maurice'a Jarre'a, a na naszej ścieżce dźwiękowej wkrótce Avatar i muzyka Jamesa Hornera. Usłyszycie również aranżację fragmentu suity Carmen, której dokonał Rhiannon Scedrin. To wkrótce, bo już teraz za gitarę chwyta jeden z chyba najbardziej uwielbianych śpiewających chłopaków z gitarą w Polsce, o czym świadczyła ostatnia frekwencja na jego wyjątkowych, kameralnych koncertach w Polsce, w Krakowie i w Katowicach. Mowa o Brianie Adamsie, rzecz jasna, kto był na koncercie, ten wie i pamięta cudowną atmosferę, niezwykłą bezpośredniość Briana. No i ponad niemal 2 godziny śpiewania wyłącznie z gitarą i fortepianem, i to było wspaniałe, wspaniałe doświadczenie. Jeśli macie ochotę powspominać odrobinę te koncerty, zapraszam Was do korespondencji jadwiga.polus@rmfclassic.pl. A teraz przypomnę Wam jedną z tych piosenek, które również popłynęły w czasie spotkania z polską publicznością.

0: Muzyka do serialu Bridgertonowie skomponowana przez Josepha Morgana. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato. Do 20 kulturalne podpowiedzi, ale także ciekawostki między innymi ze świata seriali. Nasza ekspertka od uniwersum seriali Katarzyna Czajka-Kominiarczuk przez całe lato będzie opowiadać wam o tytułach uwielbianych przez widzów małego ekranu jeszcze przed erą streamingów. Dziś odcinek poświęcony wojnie domowej.
1: Uniwersum. Sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: Zanim widzowie oszaleli na punkcie Czterech Pancernych i drżeli nad przygodami Hansa Klossa, zakochali się w opowieści rozgrywającej się dużo bliżej domu. Dokładniej w historii dwóch rodzin, mieszkających za sobą przed ścianę w jednym z warszawskich bloków, w których trwał bezustanny konflikt pokoleń. Serial Wojna domowa zadebiutował w 1965 roku. Za scenariusz odpowiadała Mira Michałowska, która wcześniej pod pseudonimem Mira Ziętarowa opublikowała dwa tomy swoich zabawnych felietonów o współczesnym życiu rodziny. Reżyserią zajął się Jerzy Gruza. W latach 60. powodów do konfliktów było sporo. Od muzyki, której słuchała młodzież, do jej serca przebojem wdarł się Big Beat, po sprawę fryzur, trudno było młodego człowieka zaciągnąć do fryzjera, po oceny i zachowanie w szkole. Serial był niesamowitym hitem, ale stworzono zaledwie 14 odcinków. To jednak wystarczyło. Doskonałe dialogi, dowcipne obserwacje dotyczące życia codziennego, niestarzejący się humor, no i przede wszystkim znakomita obsada. To wszystko zadecydowało o tym, że Wojna domowa jest dziś absolutnym serialowym klasykiem. W rolach głównych obsadzono niezwykle doświadczonych aktorów, bo rodziców i opiekunów grali Kazimierz Łódzki, Irena Kwiatkowska, Andrzej Szczepkowski i Alina Janowska, ale znaleziono też młode talenty, czyli grających młodzież Krzysztofa Janczara i Elżbietę Góralczyk. A jeśli chodzi o obsadę serialu, to nie brakowało wielkich nazwisk, bo na drugim planie pojawili się m.in. Zbigniew Cybulski, Irena Dziedzic, Wojciech Siemion, Hanka Bielicka, Bohdan Łazuka, Edward Dziwoński, Wiesław Michnikowski i wielu, wielu innych. Choć serial skończył się szybko, to wciąż żyje w pamięci widzów. Odpowiadają za to liczne powtórki w polskiej telewizji, które trudno przegapić. I jest się z czego cieszyć, bo od premiery serialu minęło ponad 60 lat, a my wciąż wiemy, że ktoś może do nas zapukać i zapytać, czy jest suchy chleb dla konia.
1: Uniwersum. Sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
0: A do opowieści Katarzyny Czajki-Kominiarczuk o serialu Wojna domowa dołączamy rzecz jasna wspaniałą muzykę Jerzego Matuszkiewicza. Temat tytułowy.

0: Reklama.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Barbara, rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
0: Po reklamie.

0: Słuchajcie, RMF Classic, jest punktualnie godzina 17. Czas na prognozę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Zachmurzenia umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. W południowej części kraju, w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska możliwe burze lokalnie z gradem. Wieczorem na południowym zachodzie burze, które mogą mieć gwałtowny przebieg, a na termometrach od 26 i 30 stopni na północy i zachodzie do 33 i 36 stopni na wschodzie i południu. Najchłodniej na wybrzeżu około 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
2: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
3: Hi, I'm Kylie Minogue.
4: Hi, I'm Katie Melua.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hi, this is Sting.
7: Hi, this is Pat Metheny.
8: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka Henry'ego Jackmana, X-Men pierwsza klasa, wcześniej oczywiście jedyna Tina Turner w piosence, którą możecie usłyszeć w kadrach filmu Mad Max 3, tu RMF Classic, wkrótce David Buckley i Sandman, a także jedna z najpiękniejszych melodii Harlina i Washingtona do filmu Pinokio. To niebawem, bo już teraz doniesienia z hollywoodzkiej prasy. Otóż na łamach The New York Times ukazał się wywiad z Christopherem Nolanem, który pokusił się o bardzo ciekawą wypowiedź. Jeśli naprawdę interesujesz się filmami i ich historią, to dostrzeżesz, że najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o odniesienie sukcesu, mówi Nolan, jest gotowość do podejmowania ryzyka. Dlatego schematyczność w filmach głównego nurtu nie popłaca, widzowie poszukują czegoś nowego. No my oczekujemy razem z wami na premierę Odysei, która już w lipcu, a więc niebawem, czekamy z niecierpliwością na tę najnowszą konfrontację świata filmu ze starożytnym tekstem Homera i w związku z tym mamy dla was także nowy wakacyjny konkurs Wakacje z mitami pod takim właśnie tytułem. Nasza letnia zabawa codziennie od poniedziałku do piątku, od 11 do 15. Polecam wam gorąco, czekają na was również nagrody. Możecie je wszystkie podejrzeć na zdjęciu na podstronie konkursu na rmfclassic.pl. A już teraz Sakamoto i muzyka do filmu Pod osłoną nieba.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Toruniu, gdzie

0: gramów, 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Po reklamie.

0: Galop piekielny z operetki Orfeusz w piekle Jacques'a Offenbacha. Wykonanie należy do orkiestry Les Musiciens du Louvre. Prowadził maestro Mark Minkowski. Tu RMF Classic, wkrótce Dr. No i muzyka z Bonda, legendarna partytura Monty'ego Normana. Ale wcześniej gorąco zapraszam na korespondencję naszej amerykańskiej dziennikarki Lidii Krawczuk. Europa walczy z falą upałów. W Stanach Zjednoczonych też bardzo gorąco, ale praktycznie każdy Amerykanin ma w domu wynalazek, który pozwala przetrwać ten czas. Wynalazek ponad 100 lat temu dosłownie zmienił Amerykę. O szczegółach Lidia Krawczuk.
1: Co nam dała Ameryka?
2: To klimatyzacja. Bez klimatyzacji prawdopodobnie nie byłoby wielkich miast na południu USA, a miliony ludzi mieszkałyby dziś zupełnie gdzie indziej.
1: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.
2: To pierwszy odcinek naszego letniego cyklu. Zaczynamy od klimatyzacji, która dziś jest w każdym amerykańskim domu, ale 100 lat temu była prawdziwą rewolucją. Co ciekawe, klimatyzacja wcale nie powstała po to, żeby chłodzić ludzi. W 1902 roku amerykański inżynier Willis Carrier szukał rozwiązania problemu w drukarni. Wilgotne powietrze sprawiało, że papier pęczniał, a farba drukarska źle się rozprowadzała. Carrier skonstruował więc urządzenie, które kontrolowało temperaturę i wilgotność. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ten wynalazek zmieni sposób, w jaki żyją całe społeczeństwa. Jednym z pierwszych miejsc, które zaczęły korzystać z klimatyzacji, były kina. Latem ludzie przychodzili tam nie tylko po to, żeby obejrzeć film, ale także, żeby na chwilę uciec od upału. Później chłodne powietrze trafiło do biurowców, sklepów i centrów handlowych, a z czasem także do domów i mieszkań. I wtedy wydarzyło się coś znacznie większego niż tylko poprawa komfortu życia. Klimatyzacja była jednym z najważniejszych powodów, dla których miasta na południu Stanów mogły rozwijać się tak szybko. Tam, gdzie wcześniej letnie upały skutecznie zniechęcały do życia i pracy, zaczęły powstawać nowe osiedla, nowe biurowce i całe dzielnice. Miasta takie jak Phoenix, Houston, Dallas czy Atlanta rosły w imponującym tempie, bo dzięki klimatyzacji życie w nich stało się po prostu łatwiejsze. Można więc powiedzieć, że Ameryka dała światu nie tylko chłodne powietrze. Dała wynalazek, który zmienił sposób projektowania miast, wpłynął na gospodarkę i sprawił, że miliony ludzi zamieszkały tam, gdzie wcześniej byłoby to znacznie trudniejsze. Myślę, że to całkiem niezły początek naszego cyklu o amerykańskich pomysłach, które zmieniły świat. Nie bez powodu mówi się, że klimatyzacja zrobiła dla południa Stanów więcej niż nie jeden program gospodarczy. Pozwoliła ludziom mieszkać, pracować i rozwijać miasta tam, gdzie wcześniej letnie upały skutecznie to utrudniały.
0: W cyklu Co dała nam Ameryka? Lidia Krawczuk, nasza amerykańska dziennikarka, opowie Wam o tych wynalazkach, które dziś ułatwiają nam nieco codzienność. A ponadto polecam Wam bardzo gorąco kolejny epizod podcastu Lidii Krawczuk na www.rmfclassic.pl. Odnajdziecie tam liczne wątki. Jeśli szykujecie się na przykład do podróży po Stanach Zjednoczonych tego lata, też odnajdziecie bardzo interesujące treści. A już teraz piosenka, która mam nadzieję ochłodzi nieco wszystkie stroskane i zmęczone czoła tym tropikiem, bo to piosenka z filmu Aniołki Charlie'ego, którą doskonale znacie. Edwin Collins.

muzyka jednego z najwspanialszych kompozytorów francuskiej muzyki filmowej, Vladimir Cosma i jego Le Jaguar. Francuski film z roku 96 to perypetie spotkanych przypadkowo w windzie jednego z najpiękniejszych hoteli w Paryżu. Francuskiego naukowca, indyjskiego szamana i pewnego hazardzisty Amanta. No i to jest opowieść o podróży, ich wspólnej podróży do samego serca amazońskiej dżungli. Piękna partytura Vladimira Cosmy i zawsze bardzo chętnie do niej powracamy. Wkrótce Vangelis, a także zaśpiewa dla Was Louis Armstrong. Teraz nowość z naszego repertuaru, muzyka Ludwiga Göranssona do filmu Mandalorian i Grogu, a więc Uniwersum Gwiezdnych Wojen.

muzyka Vangelisa, 1492, wyprawa do raju, a wcześniej What a Wonderful World i Louis Armstrong, który pisał ten utwór patrząc z okna swojego domu na piękny ogród, który uwielbiał uprawiać, którą spędzał wiele czasu, zawsze co roku organizował swoją urodziny dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Corona, Queens. Polecam wam bardzo gorąco zwiedzić dom Louisa Armstronga udostępniany publiczności, jeśli spodziewacie się takiej podróży do Nowego Jorku lub ją planujecie. Piękne miejsce, niezwykłe miejsce, w którym żyje duch Louisa i jego małżonki, w którym żyli 30 lat. Słuchajcie, RMF Classic to jest magazyn Kierunek Lato. Teraz utwór, który mam nadzieję ukoi was w tych wysokich temperaturach i wpłynie pozytywnie, mam nadzieję, bo to absolutnie wyjątkowy kompozytor i jego muzyka. Johann Sebastian Bach. Usłyszycie fragment kantaty numer 147. To aranżacja. Wykonanie orkiestry barokowej z Amsterdamu. Ton Copeman z batutą. A jest to fragment zatytułowany Jesus bleibet meine Freunde.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Muzyka do filmu Od góry do dołu, skomponowana przez Howarda Drozina. Tu RMF Classic, 10 minut po godzinie 18. W każdy wtorek o tej porze będziemy podpowiadać Wam wydarzenia kulturalne w miejscach i w miastach, w których słychać RMF Classic. Dziś zatrzymujemy się na częstotliwości 90 FM.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Białegostoku.
0: No i dołączam pozdrowienia do Białegostoku, a dla tych, którzy właśnie dotarli na kilka dni wypoczynku, w tym mieście gorąco polecamy 14. edycję Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. To festiwal interdyscyplinarny, który od lat wzbogaca kulturalny krajobraz Białegostoku. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Wschód Kultury, który jest efektem współpracy i Białegostoku, i Lublina, i Rzeszowa. Festiwal prezentuje bogactwo dziedzictwa Podlasia. Promuje wartości dialogu, tolerancji właśnie poprzez kulturę i sztukę. A w programie tegorocznej edycji znalazły się koncerty, wystawy, projekcje filmowe, spektakle, warsztaty i działania społeczne, także z dedykacją dla rodziny. Na najmłodszych czeka koncert familijny Luśka i muzykant w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, a miłośnicy teatru będą mogli zobaczyć na przykład spektakl Mleko w tubce grupy Analog Collective oraz przedstawienie On Air Rafała Derkacza i mikroteatru. Nie zabraknie również warsztatów, na przykład sitodruku, haftu ręcznego czy rodzinnych opowieści o przyrodzie. Dla chętnych przewidziano także zajęcia z jogi w plenerze. Wszystkie te wydarzenia festiwalu są bezpłatne. No ja przypomnę, że 14. Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar odbędzie się między 9 a 12 lipca w Białymstoku.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Białegostoku.

0: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
1: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
0: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
2: No jak widzimy pilne kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
1: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
0: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
1: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
0: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
1: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
0: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
3: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
15: Po reklamie.

Słuchajcie, RMF Classic, już za chwilę muzyka Piotra Czajkowskiego, będzie to uwertura do baletu Dziadek do orzechów. A teraz przy fortepianie Nikita Magalow zabrzmi Mazurek op. 7, nr 1 Fryderyka Chopina.

0: Muzyka Piotra Czajkowskiego, uwertura do baletu Dziadek do orzechów, filharmoników wiedeńskich prowadził James Levine. Tu RMF Classic, minęła 18.30. Słuchacie programu Kierunek Lato.
1: Niezwykłe miejsca i kultowe produkcje. W RMF Classic tworzymy filmową mapę Polski.
0: Dzięki waszemu zaangażowaniu i wszystkim zgłoszeniom w czasie specjalnej akcji zbierania najciekawszych plenerów filmowych i serialowych już jutro wyruszamy w podróż z naszym studiem plenerowym. Pierwszy przystanek Toruń, to właśnie w Toruniu rozpoczniemy naszą wakacyjną akcję filmową Mapa Polski z RMF Classic. To właśnie w Toruniu powstawały kadry do filmu Prawo i Pięść czy Rejs. W programie pojawią się goście związani z kulturą i historią miasta, także twórcy, którzy pamiętają plan filmowy do tych wspomnianych przed chwilą tytułów. Będą fotografowie Jadwiga i Marek Czarneccy, dokumentujący m.in. plan filmu Rok Spokojnego Słońca Krzysztofa Zanussiego. A ponadto w czasie programu na żywo będziecie mogli wysłuchać także historii słuchaczy RMF Classic, którzy właśnie Toruń wskazali jako bardzo ważny punkt na filmowej mapie Polski. Pierwszy przystanek akcji już jutro od godziny 10. Gorąco zapraszamy was do plenerowego studia RMF Classic na dachu kawiarni przy bulwarze filadelfijskim w Toruniu. Program poprowadzi Łukasz Wojtusik i będziecie go mogli również usłyszeć na naszej antenie. Zaglądajcie także do mediów społecznościowych RMF Classic, relacje na bieżąco, także w sieci. A już teraz muzyka Wojciecha Młynarskiego. Posłuchajmy piosenki Bynajmniej.
2: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem? Za panią, bynajmniej, za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej, przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Wszystko.

is a fun. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy. Kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. U pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i

0: Reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara.
1: Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
4: Dobry design i nowinki zza oceanu.
3: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
4: To nasz plan na życie z klasą.
3: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
5: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Muzyka i wykonanie Alexis French to jego utwór These Days, a wcześniej muzyka Johanna Pachelbela. Zabrzmiał słynny kanon D-dur. Słuchajcie, RMF Classic. Teraz podpowiedź dla tych, którzy bardzo lubią słuchać w czasie drogi, w czasie podróży, w czasie spaceru, nie tylko RMF Classic, rzecz jasna. Polecam wam bardzo gorąco podróżniczy podcast.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: Przez cały miniony sezon prowadził was przez wyjątkowe, najbardziej niezwykłe miejsca na Ziemi. Podróżnik, publicysta, pisarz, dziennikarz, geolog. Te opowieści snuł przez każdą niedzielę po południu nasz kolega redakcyjny Marek Tomalik. Wszystkie odcinki tego programu Jasna Strona Świata w RMF Classic możecie posłuchać jeszcze raz. Gorąco polecam. Zajrzyjcie na naszą stronę rmfclassic.pl. Pod zakładką podcasty odnajdziecie Jasną Stronę Świata i gorąco zachęcam was do słuchania tego podcastu, jeśli tylko szukacie inspiracji na naprawdę wyjątkowe podróże. Marek Tomalik w każdym programie ma gości, którzy opowiadają o wszystkim, co widzieli, czego doświadczyli, czego przeżyli. To opowieści podróżnicze z pierwszej ręki. Polecam gorąco Jasną Stronę Świata w podcastach na rmfclassic.pl. A już teraz powrócimy na soundtrack do filmu Forrest Gump. Tak śpiewa Jackie DeShannon.

0: reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet.
5: Miski wypełnione po brzegi.
6: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przy snacki. Zawsze przy meczu.

0: muzyka Mike'a Oldfielda, Tubular Bells i temat do filmu Egzorcysta, a wcześniej przy fortepianie Leszek Możdżer. Wysłuchaliście fragmentu oscarowej partytury Jana Apekaczmarka do filmu Marzyciel. Słuchajcie RMF Classic codziennie o poranku u nas kiosk retro, a to oznacza przegląd prasy z czasów PRL-u. Dużo absurdalnych informacji, zaskakujących doniesień. Wszystkie przewertował na pożółkłych stronicach Przemysław Semczuk i oto prezentujemy wydarzenia z dnia 30 czerwca. Kiosk retro już teraz.
1: Kiosk retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 30 czerwca 1956 roku w Polsce było pochmurno i zimno. Jak informował Ekspres Wieczorny, w Toruniu nad ranem zanotowano zaledwie 5 stopni. Mimo chłodu w Warszawie na wieczór zapowiedziano coroczne wianki na Wiśle. O 18.30 na pływającej scenie mieli wystąpić Mieczysław Fok, Maria Chmurkowska, Władysław Walter i harmonista Włodzimierz Bieżan. Za to gorąco było na targach poznańskich, gdzie podpisano kontrakty o wartości 400 milionów rubli, co stanowiło równowartość 100 milionów dolarów. 4 ruble za dolara? Oczywiście po kursie państwowym. W Moskwie na czarnym rynku za dolara płacono 30 rubli, a w Warszawie około 100 zł. Czyli Kowalski w 1956 roku za swoją pensję mógł kupić aż 11 dolarów. 10 lat później, 30 czerwca 1966 roku, po wyjątkowo upalnym czerwcu, prasa zapowiadała lekkie ochłodzenie i deszcz. Wraz ze spadkiem temperatur zaczęły spadać ceny warzyw. Jak donosił Kurier Polski, za kilogram buraków, cebuli, marchewki i kapusty trzeba było zapłacić po 2 zł. 50 groszy. Niestety młode ziemniaki wciąż kosztowały 3,50, a pomidorów było mało. Dodajmy, że średnia pensja wynosiła w 1966 roku niespełna 2000. Tymczasem milicja na łamach życia Warszawy poszukiwała obywatela, któremu 5 lat wcześniej w Zakopanem skradziono aparat fotograficzny w Werra. Schwytany w Szczecinie złodziej przyznał się do kradzieży, ale do zamknięcia sprawy zabrakło poszkodowanego. 30 czerwca 1966 roku Kurier Polski chwalił również cenną inicjatywę tygodniowego żłobka w Poznaniu, czyli takiego, w którym pociechy zostawiało się od poniedziałku do soboty. Dzięki dofinansowaniu dzielnicowej Rady Narodowej dzielnicy Wilda, żłobek planował w miesiącach letnich zabierać maluchy na tygodniowe wczasy do Pożarowa. A wszystko po to, by rodzice mogli w tym czasie spokojnie pracować ku chwale ludowej ojczyzny.
1: Kiosk retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do Poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

muzyka Dymitra Szostakowicza z filmu Szerszeń, a wcześniej walc ze suity baletowej Maskarada Rama Chaczaturiana. Słuchajcie RMF Classic, wkrótce temat Henry'ego Manciniego, a także Ennio Morricone do filmu Klan Sycylijczyków. A teraz informacja, która mam nadzieję ucieszy fanów wyjątkowego kobiecego duetu Katia i Mariella Beck. Siostry pianistki świętują w tym roku 55 lat swojej kariery i świętują to wydarzenie nowym albumem zatytułowanym właśnie 55. Wyjątkowe wydawnictwo, imponujący zestaw trzech płyt CD, a na nich 55 utworów. I takie podsumowanie niezwykłej artystycznej drogi. Wyjątkowe nagrania od pierwszych nagrań z początku lat 70. minionego wieku. Wspaniały album dostępny w sprzedaży, jeśli szukacie prezentu dla wielbicieli pianistyki i sióstr Labek. Myślę, że to będzie prezent trafiony idealnie. A teraz piosenka Franka Sinatry.

Muzyka Ennia Morricone, Klan Sycylijczyków, a wcześniej śniadanie u Tiffany'ego z muzyką Henry'ego Manciniego. Teraz muzyka Griega, to będzie fragment pierwszej suity Peer Gynt filharmoników berlińskich. Prowadzi Herbert von Karajan w Grocie Króla Gór.

Muzyka Dario Marianellego do filmu Anna Karenina. Wcześniej fragment pierwszej suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a. Tu RMF Classic, magazyn Kierunek Lato, już jutro o godzinie 15. Bardzo gorąco zapraszam na popołudniowe spotkanie po 20. Kolejne propozycje na lato, smaczki historyczne Macieja Korkucia. Również prognoza astronomiczna to program, który pozwoli Wam dowiedzieć się, co wydarzy się na niebie tej nocy. Polecam, godzina 20.30, o 20.50 powieść wieczorna, a o 21.00 prognoza pogody na jutro. Gorąco polecam i dziękuję za wspólne popołudnie. Pamiętajcie, jutro RMF Classic w studio plenerowym w Toruniu od godziny 10.00 w ramach naszej letniej wakacyjnej akcji Filmowa Mapa Polski. Spotykamy się od godziny 10 na dachu kawiarni przy bulwarze filadelfijskim w Toruniu. Na pewno zobaczycie RMF Classic, pięknie oznaczone plenerowe studio, do którego zapraszam gorąco. Program będzie prowadzić na miejscu Łukasz Wojtusik. A ja nazywam się Jadwiga Polus. Do usłyszenia. Dobranoc.

Sana.

0: Reklama.
1: Mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
3: Dobry design i nowinki zza oceanu.
2: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
3: To nasz plan na życie z klasą.
2: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
4: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
5: Wzgórze szumieniczne w sercu Wałbrzycha. Blady świt splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Pewnie się Państwo rozjeżdżacie po świecie za chwilę na wakacyjne podróże. Warto więc, abyście za granicami potrafili wytłumaczyć, skąd jesteście. W szkole Wam mówiono, że Słowianie przybyli do Europy ze wschodu. Kiedyś patrzono raczej w kierunku południowym. Żyjący w drugiej połowie wieku XV i nieco później Maciej z Miechowa wszystko nam opisał. Czytamy. Polacy biorą swój początek od Słowian. Słowianie natomiast od Jawana, syna Jafeta, poprzez Eliszę. Noe był bowiem ojcem Sema, Hama i Jafeta. Jafet był ojcem Jawana oraz jego braci. Jawan zapoczątkował i rozmnożył lud Greków nad Morzem Jońskim i Egejskim, a poprzez swojego syna Eliszę był ojcem Słowian. Morze Jońskie bierze swą nazwę właśnie od imienia Jawana. Słowianie wkrótce po Grekach zdobyli i wzięli w posiadanie tereny na zachodzie. Serbię, Dalmację, Mezję, Bułgarię, Bośnię, Chorwację, Slawonię i Panonię. Władcami byli tam Lech i Czech, wnukowie Jawana, którzy pochodzili z lędźwi Eliszy. Zamieszkiwali oni z krewnymi i rodzinami swoimi działy Chorwacji i Slawonii. Siedzibą władcy i główną ich rezydencją był zamek Psari i wieś o tej nazwie. Istnieje ona do dzisiaj nad rzeką Krupą, czyli wtedy w XV wieku wciąż jeszcze istniała i posiada bardzo wielu wieśniaków i mieszkańców. Ponieważ na skutek przyrostu ludności i rodów nie mieściły ich wówczas Dalmacja, Chorwacja i Slawonia, a często pojawiały się spory i krwawe walki, dlatego ci właśnie dwaj władcy, Lech i Czech, zgodnie podjęli zbawienną decyzję. Zabrawszy swój majątek i ludzi, z rodzinami i osadami, porzuciwszy swoje miejsca ojczyste, skierowali się na obszary na zachodzie. Wiedzieli bowiem, że obszary na wschodzie i na południu są już zajęte. Wyruszyli zatem i dotarli na Morawy i do Czech. Młodszy z braci Czech prosił Lecha, żeby mógł tam zostać. Lech się zgodził, zatroskany o braterską dobroć. Ustąpił prośbom i błaganiom Czecha i wyruszył ze swoimi ludźmi na północny wschód. I dotarł na nieuprawiane ziemie Śląska i Wielkopolski, niezamieszkane nigdy przez nikogo. Tyle Maciej z Miechowa. A potem, myk, myk, minęło kilkanaście wieków i jako potomkowie Lecha wyjeżdżamy dzisiaj na wakacje, aby za granicami o nim i o Czechu w szczegółach opowiadać.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Naprawdę trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością. A wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Torunia, gdzie powstały m.in. takie filmy jak Prawo i Pięść i Kultowy Rejs.
2: Relacja z pierwszego przystanku naszej trasy już jutro w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Wielki sport zawsze w telewizji polskiej. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto pozostanie w grze? Argentyna, Meksyk, Francja, Holandia. Oglądaj dziś mecze 1/16 finału od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści,

0: megapaka. Jedynie 8,49 za 1 kg. Aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: 30 czerwca. Witam wszystkich słuchaczy Radia RMF Classic. Nazywam się Monika Maślaniec i mam przyjemność wraz z Januszem Micewiczem kontynuować cykl prognozy astronomicznej rozpoczęty w 2017 roku przez doktora Adama Michalca i Grzegorza Sęka. Dziękuję Adamie i Grzegorzu za te wspólne lata pracy w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach. Dzisiaj wtorek, 30 czerwca. Słońce wzeszło o 4:34, natomiast schowa się pod horyzontem o 20:53. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku, zaledwie o 4 minuty. Tuż po zachodzie Słońca, bardzo nisko nad wieczornym niebie, widoczna będzie planeta Wenus, która zajdzie po około 2 godzinach. Najciekawsze zjawisko tej nocy rozegra się nad ranem, gdy przed wschodem Słońca nad wschodnio-północnym horyzontem wzejdzie Mars. Czerwona planeta znajdzie się w bliskim sąsiedztwie jasnych niebieskich gwiazd gromady otwartej Plejady M45. Jednak 30 czerwca nocne niebo nad Polską zdominowane będzie przez Księżyc, naszego naturalnego satelitę. Jego pełnia nastąpiła kilka godzin wcześniej, tuż po północy o 1:57. Takie ustawienie Księżyca względem Ziemi pozwoli podziwiać go przez kilka nadchodzących nocy prawie w całej okazałości. Księżyc jeszcze nie raz podczas tych wakacji zachwyci nas zmianą swego oblicza, czyli fazami. Fazy Księżyca to cykliczne zmiany oświetlenia jego tarczy widoczne z Ziemi. Wynikają one z ruchu satelity wokół naszej planety względem Słońca. Pełen cykl, tak zwany miesiąc synodyczny, trwa dokładnie 29 dni, 12 godzin i 44 minuty, co oznacza, że kolejną pełnię Księżyca będzie można podziwiać dopiero 29 lipca o godzinie 16:36. Nadmienić należy, iż 30 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Planetoid. Przypada on właśnie w tym dniu na pamiątkę rocznicy katastrofy tungurskiej z 1908 roku. Wtedy to nad Syberią eksplodowała ogromna skała kosmiczna, niszcząc miliony drzew. Dzień Planetoid przypomina nam, że kosmos bywa niebezpieczny, ale też niezwykle fascynujący, pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Pomieszanie zmęczonych, zabłąkanych żołnierzy i dezerterów ze świeżo upieczonymi wojakami z inteligencji. Pochody bab, które tłukły okna w kawiarniach, wysyłając wszystkich na front. Piękne panie z przypaskami Czerwonego Krzyża w lekkich jak obłoki muślinowych sukienkach świeżo sprowadzanych z Paryża, który wprowadzał właśnie modę na przejrzyste, lekkie materiały i na krótkie spódnice. W tłumie młodych chłopców, grupujących się pod Cytadelą, nie ma Witolda Gombrowicza. Dla niego wojsko to zmora. Ojciec nalega, aby spełnił swój obowiązek, ale matka staje w jego obronie. Zostaje przydzielony do jakiejś cywilnej instytucji zajmującej się przesyłaniem paczek żołnierzom na froncie. Jej siedziba mieści się w gmachu Uniwersytetu Warszawskiego i zatrudnia kilka panienek oraz kilku chłopców. Tam także działa Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa numer 1350, w którym pracuje Irena. W sprawozdaniu sekcji opieki nad żołnierzem Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa czytamy, że jej kierownikiem jest początkowo ksiądz kanonik Bliziński, a po nim Antoni Ponikowski, a od 1 października Karol Szlenkier. Sekcja podzielona została na 4 podsekcje, a potem na 6 wydziałów. Kierowniczką wydziału Kantyn i Ognisk jest Jadwiga Reutówna, dyrektorka gimnazjum imienia Cecylii Plater-Zyberkówny, w którym uczyła się Irena. Prawdopodobnie teraz tu pracuje. Może pomaga też księdzu Adamowi Wyrębowskiemu, który zorganizował wspólnie z członkiniami Związku Katolickiego Kobiet Polskich Wydział Opieki Religijnej i Moralnej nad żołnierzami. Celem jest podniesienie ducha religijnego w żołnierzach ochotnikach, a także opieka religijna na dworcach, w punktach zbornych i szpitalach. Żołnierze otrzymują darmowe posiłki, ale prowiant dostarczany na front jest niewystarczający. Chleb pleśnieje, okopy toną w deszczu, dokuczają wszy i pluskwy. Praca w kantynach nie jest lekka, a jednak Irena podejmuje się jej, a po zakończeniu wojny ten trud zostaje doceniony. Otrzymuje odznakę ofiarnych. Odznaczenie ustanowione dla upamiętnienia ofiarnego odruchu społeczeństwa, nadawane przez Obywatelski Komitet Obrony Państwa za udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Wykonana z białego metalu odznaka ma kształt ośmiokątnej reduty z orłem polskim i napisami OKOP 1920. Do niej dołączony jest dyplom imienny, na którym widnieje podpis Generalnego Inspektora Armii Ochotniczej, generała Józefa Hallera. Dyplom Ireny przetrwa wojnę. Dzisiaj można go zobaczyć w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. W zbiorach Muzeum Literatury w Warszawie znajduje się zaświadczenie, w którym czytamy.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: muzyka Williama Boyce'a, był to fragment czwartej symfonii, wykonanie zespołu English Concert, prowadził Trevor Pinnock. Słuchajcie, RMF Classic, jest punktualnie 21:00, czas na prognozę na jutro.
1: Prognoza na jutro.
0: Jutro, w pierwszy dzień lipca, wciąż wysokie temperatury, około 30 stopni w centrum Polski, 34 do 36 stopni Celsjusza we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. W większości regionów zachmurzenie umiarkowane lub duże. Burze pojawią się we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Miejscami przelotne opady deszczu lokalnie, z gradem najchłodniej nad morzem 18 stopni.
2: Ukołyszecie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Na dobranoc. Kojąca muzyka w RMF Classic.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
2: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
5: Czne w sercu Wałbrzycha. Blady świt, splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale Droga Krwi.
0: Po reklamie.
6: Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

nad Bałtykiem czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Toruniu, gdzie kręcono m.in. Kultowy Rejs i Prawo i Pięść.
2: Relacja z pierwszego przystanku naszej trasy już jutro w RMF Classic.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Gwałty zasadniczo dzieliły się na dwa rodzaje. Pierwszy, kiedy sprawca był znany ofierze. I drugi, o wiele trudniejszy, w których atak przypuszczono na osobę postronną. Te z kolei miały swoją gradację, ale dla opinii publicznej o wiele łatwiej było współczuć kobiecie, która została napadnięta na ulicy, skwerze czy w otwartej przestrzeni. Jeśli ofiara została zgwałcona w jej własnym domu, często pojawiały się wątpliwości, czy przypadkiem ona sama nie zaprosiła agresora do środka. Było to krzywdzące dla ofiar, jednak obrońcy podejrzanych potrafili się chwytać wszystkiego, żeby zdeprecjonować poszkodowane. Czasami to była ich główna karta atutowa. Lena wiele razy zeznawała w takich procesach i słyszała od adwokatów, oskarżonych, różne brednie o tym, że dziewczyny prowokowały ubiorem, a jeśli doszło do spotkania dobrowolnie, wręcz same prosiły się o gwałt. Bo wypiły dwa drinki za dużo, pozwoliły na pocałunek albo zgodziły się zaprosić chłopaka w środku nocy na pożegnalną herbatę. Marek upominał ją, że za bardzo się angażuje, ale Lena wiedziała, że policjant, który prowadzi dochodzenie w sprawie gwałtu, jest kimś więcej dla ofiary niż funkcjonariuszem szukającym sprawcy. To ktoś, kto nie tylko zadba o znalezienie agresora i dowodów przeciwko niemu, ale też osoba, której ofiary powierzają swoje życie po traumie. Wiele kobiet nie zgłasza gwałtów ze względu na wstyd, upokorzenie i świadomość, że będą musiały powtarzać tę straszną historię raz za razem, a i tak nie ma pewności, że uwierzą im, a nie napastnikom. Cały proces ustalenia sprawcy i udowodnienia mu winy jest o wiele trudniejszy niż w przypadku innych przestępstw, bo ciało zgwałcone jest jednocześnie miejscem zbrodni, które trzeba zbadać i prawidłowo zabezpieczyć ślady. Jest też przesłuchanie, które może zaważyć o tym, komu prokurator da wiarę. Seryjni gwałciciele są często włamywaczami i bardzo wielu z nich właśnie podczas napadu odkrywa, że może w ten sposób upokorzyć i przerazić kobietę. Lena w swojej pracy miała zaledwie kilka takich przypadków, a jednak wiedziała, że tego rodzaju napastników trudniej złapać. Ich doświadczenie kryminalne sprawia, że potrafią wodzić śledczych za nos. Szła teraz wzdłuż płotu i zatrzymywała się co jakiś czas, żeby ocenić poziom trudności wejścia do tego domu, gdyby była takim właśnie włamywaczem. Nie trzeba było skomplikowanych hipotez, żeby odgadnąć, że ten ktoś wszedł do domu Strączyków podstępem. Czy znał Emilię i na przykład umówił się z nią na randkę? Jeśli to ktoś z otoczenia dziewczyny, dojdą do niego operacyjnie, a po biologii, paluchach i DNA będą w stanie udowodnić mu winę. Jak wiele takich śladów zostawił? Przy rzeźni, którą Lena widziała na zdjęciach technika, pewnie mnóstwo. Czy jednak zabójstwo było konsekwencją przekroczenia przez niego granic cielesnych dziewczyny? Czy doszło do walki? Czy Emilia się broniła, a on bał się, że na jaw wyjdzie próba gwałtu? Lena w to wątpiła. Dom był naszpikowany elektroniką, jak twierdza, a śladów włamania nie było. Ukrywanie się i działanie z zaskoczenia mogło świadczyć o tym, że sprawca nie robił tego pierwszy raz. Pocięte staniki też nie pasowały do hipotezy, że to zbrodnia w afekcie. Lena uważała, że wchodził do tego domu już wcześniej. Miał czas, żeby fantazjować o zbrodni, przygotowywać się i karmić się strachem Emilii w momencie ataku.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.